0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Meyer jest świadkiem. On nie jest wiarygodny, zaśmiała się podejrzana. A może to o Meyera chodziło ci od początku? Zainteresowała się Rudy. Może, by przeprowadzić swój plan ukarania 9 domniemanych winowajców, potrzebowałaś najpierw wyeliminować profilera. Jesteś szalona. Jego też chciałaś tam zawiesić? Upierała się Rudy. Bo nie sprawił się i nie znalazł twojej córki? Tak ci powiedział? Weronika się spłoszyła. Starała się jednak nie dać tego po sobie poznać. Nic ci nie powiedział, odgadła Linda. Nie wierzę w to. Inaczej byśmy rozmawiały. Czyli jak? Linda strzepnęła perukę, przygładziła. Założyła ją koślawo, ale mimo, że nie miała przed sobą lustra, zaraz się poprawiła. Werka musiała przyznać, że od razu wygląda lepiej. Doskonała peruka. Całkiem ci w niej do twarzy. Wiem. To ludzkie włosy należały do mojej córki. Więcej nie powiedziała ani słowa? Zapytał Olchowik, kiedy Weronika wyszła z pokoju przesłuchań i roztrzęsiona siedziała w męskiej toalecie, paląc papierosa za papierosem. Jeszcze dwa zdania. Odparła, a potem sięgnęła do protokołu i odczytała. Wcale się nie starzeją. Dzięki temu mam wrażenie, że Aneta wciąż jest blisko mnie. Grubo. Nie wiem, jak mam to rozumieć. Czy to znaczy, że zabiła córkę i zdjęła jej skalp? Ktoś inny to zrobił i odkryła ciało, a włosy zachowała na pamiątkę? Makabra, powtórzył kolejny raz. Dajemy ją na obserwację? Nie ma podstaw. Zachowuje się normalnie. Dała się odprowadzić do celi i czeka na wypis. Ona chyba uważa, że ją wypuszczę. Nie zrobisz tego? To jest kurwa wszystko porąbane, wkurzyła się prokuratorka. Masz jakiś pomysł? Co mówi jej syn? Milczy. Nie wydobyłem z niego ani jednego zdania. Na włosy nie zareagował. Kolejny? Czy nie ma sposobu, by zmusić tych ludzi do mówienia?
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikusę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś ty.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie wiem, czy w jej głosie był niepokój, czy tylko niezadowolenie. Mam w oczach wyraz jej twarzy bez uśmiechu. Zwykły, rzeczowy i poważny. Przeciwieństwo ojca, który zawsze miał ton wesołości od samego powitania. I tak nie oponował. Mówiliśmy zawsze między nami, przyszedł doktor, wziął 3 ruble. Jej się zdaje, że musi wezwać doktora, bo tak wypada. Mama nie leczenia, kogo się da. Jest przekonana, że to jej obowiązek. Wmówiła sobie, że jest obowiązkowa. I tak mówił rzeczowo, beznamiętnie. Próbowałem zaprzeczać, ale on na to... Ona do mnie nic nie czuje. Nieraz miałem ochotę zapytać Itka, czy matka czasem się śmieje, żartuje, ale mi to jakoś nie wychodziło. Nie wiem do dzisiaj, czy była w niej powściągliwość, czy rzeczywista oschłość. Myślę, że raczej to pierwsze, połączone z brakiem humoru. Nie była ponura ani surowa. Miała wiele urody, ale brakowało tego czegoś, co rozświetla twarz trochę zbyt poważną. Dlatego też, gdy pewnego razu pan Jan zaprosił mnie do sypialni, leżał z jakiegoś powodu... I zobaczyłem 2 zsunięte łoża, poczułem się nieswojo. Wszelkie skojarzenia wydały się niemożliwe, a przecież 4 udanych dzieci o czymś mówiło. Po latach Witold oskarżał rodziców. Miłość została mi odebrana na zawsze i od samego zarania. Nie było jej, czy ją w sobie zdusiłem, a może matka mi ją zabiła? Dramat młodego człowieka, głęboki rozdźwięk z bliskimi przedstawił w swoich wczesnych opowiadaniach. Masochistyczne stosunki z ojcem, groteskowa, nieznośna, czułostkowo troskliwa, pozornie gospodarna i nonszalancka matka. Inaczej widział matkę Jerzy. Opisał ją w swoim komentarzu biograficznym do twórczości Witolda Gombrowicza. Należała ona do pokolenia ziemiańskiego, pozostającego pod wpływem tendencji emancypacyjnych kobiet. W przeciwieństwie do staropolskiego wychowania, kształcącego niewiasty w sztuce zarządzania domem, starano się w końcu ubiegłego stulecia nadawać dorastającym córkom cechy sawantek. Ten rodzaj wychowania stosowany przez dziadków kotkowskich jak najbardziej dogadzał Tosi. Od najmłodszych lat miała wyraźne zainteresowania humanistyczne. Rozwinęły je 2 nauczycielki prowadzące jej domowe wykształcenie. Żywość umysłu Tosi, a przede wszystkim jej skłonność do lektury sprawiły, że wyrosła na inteligentną pannę, władającą świetnie francuskim i niemieckim. Zupełnie natomiast zaniedbane zostało wychowanie praktyczne. Pogrążona w czytaniu i dyskusjach intelektualnych, matka, urodzona na wsi, gdzie spędziła prawie połowę długiego życia, nie potrafiła usmażyć jajecznicy czy naparzyć kawy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
8: RMF Classic. Twój muzyczny seans filmowy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

152 dzień roku, pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, otwieramy nowy miesiąc, a skoro pierwszy czerwca, to oznacza tylko jedno. Dzień dziecka mamy w RMF Classic. Z tej okazji przez cały dzień będzie naukowo, powieściowo, no i oczywiście będzie trochę niespodzianek dla dzieci. Będą prezenty. To przez cały dzień będzie z nami popularyzator nauki, autor świetnych, mądrych książek dla najmłodszych i tych trochę starszych dzieciaków, Adam Mirek. Będzie u nas po 9:00, ale wcześniej także o dzieciach sporo będzie. No ciekawe, czy na przykład Maciej Korkuć sobie przypomni, że dzisiaj dzień dziecka. Sprawdzimy to. Już po 9:00, o 9:00 pierwsze fakty. Dobry dzień nam się zapowiada. Mam nadzieję, że to jest początek bardzo dobrego miesiąca. Łukasz Wojtusik, do 10:00 będę z wami, a z nami najpiękniejsza muzyka filmowa i na przykład Bryan Adams.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Hej dziewczyny i chłopaki, dziś gramy piosenki z waszych ulubionych filmów. To jest Międzynarodowy Dzień Dziecka w RMF Classic.

0: Hans Zimmer, Piraci z Karaibów na krańcu świata. Spodziewajcie się dzisiaj najpiękniejszej muzyki filmowej w wydaniu rodzinnym, bo Dzień Dziecka jest, więc tematów z animacji, z filmów, które wspólnie z dzieciakami oglądamy i z dziećmi nie zabraknie, a ja już mam prezent na Dzień Dziecka. Agnieszka Pietrzak z nami w studiu.
1: Dzień dobry. Na pewno zapytasz, co w faktach?
0: A poczekaj, poczekaj, pozwól mi. Co w faktach?
1: O, proszę, jakie zaskakujące pytanie. Na pewno komentarze po porażce Igi Świątek we French Open. Sprawa odebrania ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego, ale nie zapominamy też oczywiście o najmłodszych.
2: Ja byłem na kolegium pierwszy raz.
1: To z okazji Dnia Dziecka. No wiadomo, że dorośli to duże dzieci. My też mieliśmy kolegium, prawda?
3: Mieliśmy już przed siódmą, proszę panią.

0: To będzie o 7 będą fakty.
1: Zapraszam.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
6: 1 czerwca, Dzień Dziecka, poniedziałek, 7 rano, RMF Classic i RMF Classic Warszawa i pierwsze poranne fakty, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
7: Za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Załańskiemu. To w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Relacje wyglądają źle, natomiast no nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony. Wręcz przeciwnie, no ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUPA zasługuje już, no jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
7: Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
9: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
7: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
2: Poranne fakty RMF Classic.
7: Około 14 na korcie centralnym w Paryżu rozpocznie się mecz Maji Chwalińskiej z francuską tenisistką Diane Paris w 1/8 finału French Open. Kibicujemy Maji, bo poza turniejem niestety Iga. Iga Świątek w dwóch setach przegrała wczoraj z Ukrainką Martą Kostiuk. Komentarze po tej porażce zebrał nasz korespondent Marek Gładysz.
10: Niektórzy paryscy komentatorzy porównują rezultat meczu do istnego trzęsienia ziemi na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej wielu z nich przepowiadało, że Iga Świątek już po raz piąty wygra French Open. Marta Kostiuk okazała się jednak trudniejszą przeciwniczką niż się wydawało. Tym bardziej, że można było odnieść wrażenie, że od samego początku meczu Polka nie jest w najlepszej formie. Część obserwatorów zauważa jednak, że zwycięstwo Ukrainki było możliwe m.in. dzięki innej Polce, Sandrze Zanieckiej, która jest jej trenerką.
7: Teraz inne walki rycerskie. 1-1, 3-3 i nawet 5-5. Tak wyglądał weekend pod Grunwaldem, gdzie mierzyli się najlepsi we władaniu mieczem. Wczoraj odbył się turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski.
11: Punkty dostaje się za uderzenia bronią, za uderzenia tarczą, za kopnięcia, za uderzenia pięścią, za obalenia techniki zapaśniczej i tym podobne rzeczy. Czyli tu można wypunktować więcej.
12: Gdybym chciał się dostać do rycerskiej kadry Polski, co muszę zrobić?
13: Dobrze walczyć, muszę mieć wytrzymałość, muszę mieć sprzęt, muszę tutaj uczestniczyć.
12: Jak słyszymy, to nie na żarty walka.
13: Nie, tu naprawdę się bijemy. Jedynym udogodnieniem, jeśli chodzi, to jest stępiony miecz, żeby się nam nie pozabijali.
7: Z sędzią turnieju Maciejem Rajlem oraz Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci jest dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz towarzyszył młodym redaktorom w czasie pracy nad tym specjalnym wydaniem gazety.
14: Ja byłem na kolegium pierwszy raz. Fajnie całkiem. Po prostu rozmowa i dawanie pomysłów. Mój temat to było wynalazek, który może zapobiec wojnie.
12: Pierwsze zdanie tego tekstu, jak może brzmieć?
14: Mój wynalazek, który może zapobiec wojnie, to by była taka trampolina.
1: przeciwnuklearna.
7: Mocne. Szczegóły w Dzienniku Gazecie Prawnej, tam na pierwszej stronie rysunkowe logo. Mój wynalazek to coś takiego, co by powodowało, że pogoda będzie ładna, panie Łukaszu.
6: No to nie wiem, to trzeba jakiś czarumarum zrobić.
7: Czarumarum. To róbmy, róbmy. Fakty. Słuchamy prognozy od Łukasza Wojtusika.
6: A fakty wracają o 7:30.
7: Zapraszam.
6: Dzień dziecka pogodny będzie, pani Agnieszko, na północy kraju. Może być? Mam nadzieję, że może.
7: Deszczowo będzie
6: za to na południu, ale ciepło. I to jest dobra wiadomość. 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 13 w Kielcach, 14 w Warszawie, 15 miejscami w Mazowszu. Padać rano i przed południem może i będzie na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. 7:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: I od razu przyglądam się temu, co w kalendarzu. 100 lat temu na świat przyszła Marilyn Monroe. Do księgarni trafiła nowa książka o Marilynie. Więcej o niej po 8:00. Autorkę tej książki znacie z anteny RMF Classic. Dzisiaj Dzień Dziecka oczywiście i będą super książki do zgarnięcia u nas przez cały dzień. Książki Adama Mirka, które co róż dostają nagrodę Mądra Książka Roku. Adam ma takie już 3 nagrody na swoim koncie. Ten znany popularyzator nauki będzie naszym gościem po 9:00. Naukowy Dzień Dziecka z uśmiechem dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, obiecuję. Dzisiaj śniadanie mistrzów wypełnione za to będzie muzyką. Najpiękniejszą filmową ze szczególnym uwzględnieniem filmów dla dzieci i filmów dla najmłodszych i filmów dla rodzin całych.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: A Króla Lwa to z rodzicami oglądaliście? Albo rodzice z wami oglądali, albo oglądacie z dziećmi? To polecamy się na dzień dobry. Dziś będzie tak w Śniadaniu Mistrzów.

Najpiękniejsza muzyka filmowa z ulubionych filmów twojego dzieciństwa. Dziś przez cały dzień w RMF Classic.

0: To taki dzień dziecka dla nieco starszych słuchaczy RMF Classic, kariera Nikodymatyzmy, muzyka Piotr Marczewski, 12 po 7. Ciekawe, czy Maciej pamięta, że dzień dziecka jest i czy sprawdza mapę świąt typowych i nietypowych. Sprawdźmy to.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Rodziców. Nie, przepraszam, to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tak naprawdę to są dwa dni w jednym dniu, bo i Dzień Dziecka, i Dzień Rodziców. Jeden dzień, dwa święta. O jednym się pamięta. O drugim prawie nikt nie wie, więc i nie chcę was straszyć, rodzice, na prezenty jakoś nie liczcie. Światowy Dzień Rodziców nie jest nazbyt wiekowy i pewnie to miało wpływ na to, że nikt o nim dzisiaj nie wie. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła takie święto dopiero w 2012 roku i wtedy specjalnie wymyślono, że Dzień Rodziców będzie właśnie w Dzień Dziecka. Dzieci o to nie pytano, czy się godzą na taką dywersję. Dlaczego? No bo wiadomo, jest takie porzekadło. Dzieci i ryby głosu nie mają. Zresztą głosu nie mają również bułki. A dlaczego akurat bułki? Bo one również mają dzisiaj swoje święto. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat 1 czerwca jest świętem bułki, ale być może ma to związek z tym, że dzisiaj, czyli tego samego 1 czerwca, obchodzimy również World Milk Day, czyli Światowy Dzień Mleka. Kto go ustanowił? Również nie wiem, nawet tego nie szukam, ale mleko do bułki całkiem zgrabnie pasuje. Natomiast niewiele mają wspólnego bułki z mlekiem z również wypadającym 1 czerwca świętem służby ruchu lotniczego. Mleko z bułką przecież samodzielnie nigdzie nie poleci, ale rodzice z dziećmi owszem. Stąd wydaje się, że w trosce o spójność przekazu wszystkie te święta powinny zostać połączone w jedno, tak aby rodzice z dziećmi w pełnej harmonii 1 czerwca mogli jeść bułki z mlekiem na pokładach samolotów. Bilety oczywiście za darmo powinny przysługiwać wszystkim. Dzieciom, rodzicom, bułkom i mleku. No i oczywiście wszystkim służbom ruchu lotniczego. Organizacja Narodów Zjednoczonych, do pracy, bo służby ruchu wymieszają nam się z bułkami, z rodzicami, dzieci zachlapią się mlekiem, a samolotem nigdzie nikt nie poleci. Tak być nie powinno.

0: Pergnt we fragmencie, Edward Grieg, 7.21, śniadanie mistrzów, w dzień dziecka, wieści z drugiej tej porze królują na naszej antenie, ale dziś wieści ze ścieżek rowerowych, bo te też się często pojawiają, szczególnie, że rowerów coraz więcej na ścieżkach właśnie, no i tutaj nie tylko duże miasta u nas królują, w takim na przykład Ostrowcu Świętokrzyskim będzie można już niedługo wypożyczyć sobie rower miejski.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Ostrowiec Świętokrzyski jest coraz bliżej wprowadzenia miejskiego systemu rowerów. Miasto podpisało umowę z wykonawcą projektu, a na łączach z nami Marcin Różyc.
2: Tak, jestem.
0: Marcinie, czy to, co zapowiedziałem przed chwilą, oznacza, że mieszkańcy już za chwileczkę, lada moment, wsiądą na miejskie rowery?
2: Nie, jeszcze nie. System rowerowy ruszy w kwietniu przyszłego roku. Do dyspozycji mieszkańców będzie ponad 150 rowerów. Wśród nich znajdą się pojazdy elektryczne oraz dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Miasto zastrzegło sobie możliwość zamówienia kolejnych typów rowerów w trakcie trwania umowy.
0: To jeszcze jedna ważna kwestia, ile za wypożyczenie roweru trzeba będzie zapłacić.
2: Ceny nie zostały jeszcze ustalone, dalej trwają analizy. Dla porównania, w Kielcach za pół godziny jazdy na miejskim rowerze trzeba zapłacić złotówkę.
0: A informacje na temat systemu miejskiego wypożyczania rowerów dla Ostrowca Świętokrzyskiego sprawdzał dla nas Marcin Różyc.

0: Patrick Doyle, muzyka do morderstwa w Orient Expressie. 7:27, zbliżamy się do kolejnej porcji faktów ekspresowo, a w tych faktach między innymi szacowanie strat po weekendowej nawałnicy, która przeszła przez jedną z gmin na Opolszczyźnie. Będzie też krótko o przegranej biało-czerwonych z Ukrainą. Chodzi o piłkarską porażkę i wrócimy jeszcze oczywiście do Dnia Dziecka.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.

0: Jest 7:30, są kolejne fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Gorug i Keszm. Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działanie Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Shirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypomnę, obowiązuje zawieszenie broni. Specjalna komisja ma dziś oszacować straty po sobotniej nawałnicy nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarowicze, gdzie żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała wieczorem z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Obie bramki dla gości padły przed przerwą. Przypomnijmy, ani Polacy, ani Ukraińcy nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata w USA, Meksyku i Kanadzie, podobnie jak Nigeria, z którą podopieczni Jana Urbana zmierzą się w środę w Warszawie. A dziś, w Dniu Dziecka, wyjątkowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej jest kolorowe, bo przygotowane w całości przez młodziutkich redaktorów.
2: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. Zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
1: A roślina podlewa deszcz. Deszcz jeszcze wiosenny, czy już letni?
3: Wiosenny.
1: Wiosenny, zdecydowanie. Tak jest. Na pogodową mapę kraju po faktach spogląda Łukasz Wojtusik, a my słyszymy się ponownie o 8:00. Zapraszam.
0: Na dzisiaj przegląd prasy jeszcze i na pewno do Dziennika Gazety Prawnej zajrzymy, do tego wydania prowadzonego
1: kolorowego,
0: przez...
1: Tak jest.
0: Ale tematy ważne też tam się pojawiają, między innymi czy nauka może ocalić nas od wojny. Szczegóły po 8:00, teraz pogoda. Jeśli wasze dzieciaki lubią skakać po kałużach, ja bardzo lubiłem na przykład, nie wiem jak Agnieszka Pietrzak, czy lubiła skakać po... No właśnie,
1: bardzo.
0: No to dobre wieści mam. Dzień Dziecka deszczowy w Małopolsce, na Śląsku będzie można poskakać po takich niewielkich kałużach. Na Opolszczyźnie być może, na Dolnym Śląsku też, ale ciepło jest, teraz od 10 do 16 stopni, dziś do 22 stopni, przejaśnień dużo, za to jeszcze nad morzem. 7:33, nie wiem czy ktoś z Państwa był, ja jeszcze nie byłem, ale się wybieram na drugą część opowieści Diabeł ubiera się u Prady, a muzyka i pieśni w tym filmie, super produkcji tak naprawdę, z gwiazdorską obsadą, ponoć bardzo dobre to dźwięki są. Najlepszy przykład już teraz Lady Gaga.

0: David Rose, The High Chaparral w śniadaniu mistrzów o 7.39. Zapowiada nam się wiosnę, mamy, ale patrzę już co w przyszłości. Upalne lato, najgorętsze ponoć w historii pomiarów, tak też może być. Trzeba będzie bardzo uważać na słońce palące, ponieważ właśnie słońce i oparzenia słoneczne to jeden z głównych czynników rozwoju czerniaka, bardzo groźnego nowotworu skóry. W magazynie Muzyka i Medycyna miesiąc świadomości czerniaka podsumuje dermatolog dr Julita Zaczyńska-Janeczko. Jak się okazuje, dbać o dobrostan skóry, drodzy rodzice, trzeba już od dziecka.
1: Szalenie ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, dlatego że jeśli w dzieciństwie wystąpi więcej niż 5 poparzeń skóry, to skutkuje to w życiu dorosłym, około 50 roku życia najczęściej bądź później, tworzeniem się komórek nowotworowych w postaci czerniaka złośliwego.
2: I tutaj pytanie mam, w 5 miejscach na naszej skórze, czy po prostu pięciokrotne?
1: Pięciokrotny incydent poparzeniowy. W różnych miejscach.
2: W różnych miejscach.
1: W różnych odsłoniętych miejscach. Dawniej uważano, że małe dziecko do 6 miesięcy życia nie powinno być eksponowane, a obecnie uważa się, że do roku nie powinno być eksponowane na promienie świetlne, powinno być trzymane w wózeczku bądź przy rodzicach w półcieniu. Zabezpieczone oczywiście nakryciem głowy, powinno być po prostu chronione przed promieniami ultrafioletowymi typu A i typu B.
0: O profilaktyce, wykrywaniu i leczeniu czerniaka dr Julita Zaczyńska-Janeczko opowie nam dzisiaj w rozmowie z Darkiem Stańczukiem, także dla dobra dzieciaków. Słuchajcie, Dorośli, magazyn Muzyka i Medycyna w RMF Classic dziś po 18:00.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.

0: Reklama.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

0: The Boss, Bruce Springsteen i muzyka z filmu Filadelfia. 10 minut brakuje do godziny 8. Słuchacie RMF Classic.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Zaczynamy tydzień od Dnia Dziecka, ale to będzie też tydzień z długim weekendem, no i z nadzieją na 5 zł. Z nami Krzysztof Berenda.
2: Tak, warto mieć marzenia. 5 zł to też jest ładne marzenie. Za chwilkę o nim rzeczywiście powiemy. No bo tak, fajny tydzień. Zaczyna się Dniem Dziecka. Jak dobrze pójdzie, jak ktoś ma wolny piątek, a przy okazji nie ma jakiegoś dyżuru w weekend, co u nas w radiu jest częste, no to jest szansa rzeczywiście na 4 dni wolnego. Brzmi to nieźle. Przypominam, w czwartek Boże Ciało, czyli dzień ustawowo wolne od pracy. Skoro 4 dni odpoczynku, no to wiele osób ruszy w Polskę. A skoro tak, no to jedno z podstawowych pytań brzmi, czy ceny paliw zejdą poniżej 6 zł za litr. Dzisiaj jeszcze obowiązuje rozporządzenie, które ustala maksymalną cenę benzyny na 6 zł i 5 groszy. No ale jest szansa na zejście poniżej 6 i pojawienie się z przodu tej piątki, o której tak marzymy. Będziemy się tego dowiadywać pewnie dzisiaj, jutro, pojutrze, jak będą te kolejne rozporządzenia Ministerstwa Energii. Będziemy na pewno o tym mówić. Tak, benzyna może kosztować 5 coś, nawet niech to będzie 5,99, to już będzie bolało nieco mniej. Z dieslem może być gorzej, małe szanse, że on zejdzie poniżej 6, no bo teraz kosztuje 6,34, więc jeszcze długa droga do tych 6 zł za, do tych 5 zł za litr, no ale przypominam, no niedawno było jeszcze 7, więc nie jest tak.
0: Trzymajmy kciuki za dobrą zmianę. Długi czerwcowy weekend, który przed nami, może być także wstępem, chociaż powinienem w RMF Classic powiedzieć, że powinien być preludium do wakacji. No i pierwsza okazja do sezonowego dorobienia w restauracjach, hotelach, na festynach.
2: W teatrach, operach. Tak, to są oczywiście i tam też prace sezonowe. Ale tak, oferty tej pracy sezonowej i na tą czerwcówkę, jak to się ładnie mówi, ale przede wszystkim na wakacje już zaczynają się pojawiać i wyglądają w handlu i usługach naprawdę ciekawie.
3: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
2: Tak wylicza Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor. Ja tylko przypominam o jednym. Jeżeli ktoś będzie chciał iść i jakąś pracę na wakacje sobie znaleźć, to jest w ogóle fantastyczną rzeczą, to warto pamiętać tylko o tym, żeby zawsze podpisać umowę, no i dobrze w internecie sprawdzić tego potencjalnego pracodawcę, no bo nie oszukujmy się, też jest wiele firm, które chętnie będą młodych ludzi wyzyskiwać, zwłaszcza tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, a głupio zainwestować wakacje w pracę, a potem nic z tego nie mieć, prawda? Więc zawsze sprawdźcie i pamiętajmy, zawsze umowa. Nie dajmy się wkręcić w pracę na czarno.
0: No ale to wszystko dopiero przed nami. Dziś ważniejszy jest Dzień Dziecka.
2: Tak jest. Kochamy dzieci, kochajmy dzieci, bo tych dzieci mamy za mało. Zdecydowanie za mało. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna para w Polsce ma jedno dziecko. Patrząc tak już matematycznie i urzędowo, to współczynnik dzietności w Polsce wynosi minimalnie ponad 1, co jest najgorszym wynikiem w historii. Dekadę temu to było 1,5, więc było połowę lepiej. No, co to znaczy, że nam ta dzietność spada? No, to znaczy, że Polaków nam ubywa. W porównaniu z rokiem 2000 ubyło nam 2,5 miliona Polaków, więc naprawdę sporo. Może ktoś nie zauważył, ale gdzieś nam prawie, że cała Warszawa zniknęła, tak to przeliczając. A będzie jeszcze gorzej w przyszłości, bo w 2060 roku, tak wyliczają demografowie z GUS-u, jeżeli nic się nie zmieni, no to

0: prawdziwie przyjemne wydanie najpiękniejszej muzyki filmowej. La Rumba del Jefe. I tam Jesse Cucron. Que tal, señor Agnieszka, que tal? Fakty już za chwilę, panie panowie.
1: Odpowiedź na pytanie, kiedy uda się ugasić pożar w powiecie wołomińskim. Na ile skuteczna może być nocna prohibicja w Warszawie, a przed po ósmej przeglądem prasy zaproszenie od małych redaktorów.
2: Zachęcam, żebyście obejrzeli gazetę.
1: Świętujemy na całego. Dzień Dziecka. Zapraszam na Fakty RMF Classic o ósmej.
3: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.

0: programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
4: Już po ósmej czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak ma je dla nas.
5: Strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób, 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Ekipy skupiają się teraz na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
6: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
5: Strażacy patrolują cały czas obszar z powietrza przy użyciu dronów, urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił. Od północy już w całej Warszawie zaczął obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami może obowiązywać od 1 czerwca codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach i na stacjach benzynowych. Nie można w tym czasie także kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Czy prohibicja może przynieść zauważalne efekty?
7: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne. I wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu. My jesteśmy z Wrocławia, natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
8: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
9: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
5: Takie głosy słychać na ulicach stolicy.
3: Odsłaniamy fakty.
5: Nowoczesne sale i sprzęt, więcej łóżek, intensywnego nadzoru. Oddział neurochirurgii w Szpitalu Kopernika w Łodzi przeszedł gruntowny remont. Jest dużo zmian, opisuje dr Marcin Tosi.
10: Sami kamery, pacjenci są monitorowani zarówno jeśli chodzi o obraz, który jest przekazywany na żywo do punktów pielęgniarskich. Druga sprawa, są monitorowane czynności życiowe, które są centralnie analizowane. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie, jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, chociaż jest zamknięty, będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego.
5: Remont oddziału neurochirurgii w Szpitalu Kopernika w Łodzi kosztował ponad 11 milionów złotych. W kalendarzu 1 czerwca, to wiadomo, Dzień Dziecka i z tej okazji wyjątkowo kolorowe jest najnowsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej. Zostało przygotowane w całości przez dzieci.
11: Dwa światy. Świat kotów i psów i wszystkie na noc się schodzą do takiego domku. Zachęcam, żebyście obejrzeli gazetę.
5: Nietypowy przegląd prasy niebawem na antenie RMF Classic. A już za chwilę o pogodzie opowie Łukasz Wojtusik. Ja jeszcze zaproszę na fakty w skrócie o 8.30.
4: Zapraszamy. Do pogody zaglądamy. Duże chmury, ciężkie na południu kraju i przejaśnienia na północnym wschodzie Polski. Taki poranek mamy, ale co ważne, jest dość ciepło. Teraz 10 stopni w Suwałkach, 13-14 w Krakowie, 15 we Wrocławiu, 16-17 już w Warszawie. Maksymalnie tych stopni będziemy mieli 22. Rano deszcz na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Śląsku. Może nam się przydarzyć słońce i trochę chmur w Wielkopolsce i nad morzem. 4 po 8 już. W Dniu Dziecka bardzo dużo znanych osób się okazuje urodziło. Marilyn Monroe na przykład. Dziś setna rocznica jej symboliczna urodzin. O tym, jak Marilyn do dzisiaj pracuje w naszych głowach, jakim fenomenem popkulturowym jest. Przed 9 opowie nam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która książkę o Marilyn napisała i właśnie książka się ta ukazała. Ale nie samo Marilyn, człowiek 1 czerwca żyje, bo 1 czerwca urodzili się też. Między innymi urodziły się Heidi Klum, modelka i prezenterka telewizyjna, Alanis Morissette, kanadyjska piosenkarka, Tom Holland, znany jako jeden ze Spider-Manów, Tom ma dzisiaj na przykład 30 urodziny, i jeszcze Morgan Freeman, aktor z Oscarem, no jedna z aktorskich ikon kina, mam wrażenie, przełomu wieków. Sporo tych osób z 1 czerwca, prawda? Wszystkiego dobrego życzymy, za chwilę do gazet zerkniemy, a potem Lidia Krawczuk sprawdzi dla nas, czy Dzień Dziecka jest w Stanach Zjednoczonych.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
4: No a skoro urodziny Toma Hollanda, to niech pojawi się także muzycznie Spider-Man.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Trochę o tym w faktach Agnieszka Pietrzak mówiła, ale rzeczywiście przeglądam. No świetne to wydanie dziennika Gazety Prawnej, napisane przez dzieci, przez młodych dziennikarzy, a w nim wspaniałe rysunki i, żeby nie było, poważne tematy. Jeden z nich, bardzo proszę, Hanna Naworol, 16-latka, stawia pytanie ważne. Czy nauka może zakończyć wojnę? I pisze tak, że dzisiaj jako ludzie jesteśmy pełni paradoksów. Potrafimy wysłać sondę poza Układ Słoneczny, a jednocześnie prowadzić brutalne konflikty. Autorka przywołuje filozofa Richa Fromma, który rozróżniał agresję obronną, która służy przetrwaniu, od agresji destrukcyjnej, która z kolei oparta jest na potrzebie dominacji i niszczenia. Zdaniem młodej dziennikarki wojna nie wynika z natury, lecz z błędów kultury, z braku edukacji i z podatności na manipulacje. Współczesne konflikty, jak pisze, zaczynają się od zniszczenia prawdy, a dezinformacja rozprzestrzenia się szybciej niż fakty. Czy nauka może to zmienić? To pytanie pojawia się w artykule. Tak, ale nie zrobi tego sama. Może dać narzędzia, edukację, krytyczne myślenie, empatię. Ostatecznie jednak to społeczeństwa decydują, czy chcą z takich rozwiązań korzystać. Puenta jest mocna, nauka może być kompasem, ale to od nas zależy, czy przestaniemy kierować się instynktem konfliktu. Pojawiło się w tym tekście, że nauka to znaczy również edukacja, krytyczne myślenie i empatia. Bardzo często buduje to czytanie, proces czytania. Dlatego czytać warto, a tego warto się nauczyć i wtedy wejdzie to w nawyk. O tym z kolei przeczytacie w Tygodniku Powszechnym. Maria Hawranek rozmawia tu z Marianne Wolf, psycholożką, neuronaukowczynią i badaczką czytania. Okazuje się, to bardzo jest intrygujące, że mimo że czytanie wydaje się być czynnością trywialną, to w naszych mózgach nie ma żadnego obszaru zaprogramowanego genetycznie do lektury. Czytania musimy się zatem nauczyć, potem musimy tę umiejętność pielęgnować. Marian mówi o tym, że coraz częściej przelatujemy wzrokiem po ekranie, wyławiamy więc tylko słowa klucze, no i stajemy się przez to też przebodźcowani. Wolf ostrzega, jeśli przyzwyczajamy mózg wyłącznie do krótkich, rozproszonych treści, tracimy poznawczą cierpliwość. Na co, gdy stracą ją dzieci? O tym więcej w Tygodniku dzisiaj.

Każdy ma w sobie coś z dziecka. Najpiękniejsza muzyka filmowa na Dzień Dziecka w RMF Classic.

0: Dziś muzyki z rodzinnych filmów nie brakuje. Najlepszy dowód przed chwilą. Dźwięki ze Shreka wybrzmiały. Dzień dziecka mamy w Polsce, ale czy na całym świecie tak jest? U nas to święto, które kojarzy się po prostu z prezentami, wycieczkami, szkolnymi festynami, spacerami, dodatkową porcją lodów. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych większość Amerykanów nawet nie wie, że takie święto istnieje. O czym opowie nam teraz nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: To może zaskakiwać, bo w amerykańskim kalendarzu nie brakuje różnych nietypowych świąt i okazji do świętowania. A jednak Dnia Dziecka jako takiego tutaj po prostu nie ma. W Polsce Dzień Dziecka jest realnym świętem obecnym w szkołach, w mediach i sklepach. W USA istnieje National Children's Day, ale jest tak mało znany, że większość Amerykanów nie potrafiłaby powiedzieć, kiedy przypada. A przypada w drugą niedzielę czerwca. Kiedy pytam znajomych Amerykanów, czy obchodzili kiedyś Dzień Dziecka, najczęściej słyszę pytanie, a co to jest? Dla wielu z nich sam pomysł jednego dnia poświęconego wszystkim dzieciom brzmi dość egzotycznie. Nie oznacza to oczywiście, że dzieci są pomijane, po prostu amerykańska tradycja poszła w innym kierunku. Najważniejszym świętem dziecka są zazwyczaj urodziny. Co ciekawe, wielu Polaków mieszkających w USA nadal obchodzi Dzień Dziecka po swojemu. Kupują dzieciom drobne upominki, idą na lody albo po prostu składają życzenia. Sama też tak robię. Dlatego gdy dziś w Polsce dzieci świętują swój dzień, w części polskich domów w Ameryce również pojawia się mały prezent albo dodatkowa gałka lodów. Nawet jeśli dla większości Amerykanów będzie to zupełnie zwykły poniedziałek. Trochę jak z Mikołajem 6 grudnia, który pojawia się w Ameryce z prezentami w polskich, a nie w amerykańskich domach.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Libiamo Strafiati Verdiego, 8.26, za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich ważne przypomnienie, że w Słowackich Tatrach Wysokich początek sezonu turystycznego mamy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Morwiny są gorące.
12: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
13: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
14: Wbijasz!
11: Morliny są
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego ma zdecydować, czy odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po decyzji podjętej przez prezydenta Ukrainy. Przypomnę, Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nie możemy się na to godzić, komentował w rozmowie w RMF FM Marek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: To pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
3: No ale pan wie jako historyk, spółków, że ta pamięć historyczna jest inna.
2: No ale panie to, że no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, no pan, znaczy, no nie możemy w ten sposób tego stawiać.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest już na naszej stronie rmf24.pl. Kierowcy korzystający z trasy S8 muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dziś częściowo zamknięty zostanie węzeł Łask. Powodem jest remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Zmiany i ograniczenia będą obowiązywać aż 2 miesiące. W słowackich Tatrach Wysokich początek sezonu turystycznego. Po 7 miesiącach zimowego zamknięcia znów dostępne są oznakowane szlaki, także te na przełęcze wysokogórskie. Słowacki Tatrzański Park Narodowy informuje, że z powodu remontu nadal zamknięta pozostaje trasa na Krywań na odcinku 3 Studniczki Rozdroże w krywańskim Żlebie. I tak może być nawet do października. A co 1 czerwca w pogodzie, w kraju, o tym już za chwilę Łukasz Wojtusik. Ode mnie zaproszenie na następne fakty RMF Classic o 9.
0: Sporo się dzieje na niebie, głównie na południu naszego kraju. Tutaj dzień dziecka z chmurami, miejscami to także dzień deszczowy będzie, przynajmniej poranek i przedpołudnie takie mogą być. 12 stopni w Zakopanem, 13-14 w Krakowie, 14 w Lublinie i tam głównie chmury, ale bez deszczu, to ważne. 16-17 stopni w stolicy, to teraz jedno z najcieplejszych miejsc w kraju. Tam też sporo przejaśnień, dziś do 22 stopni. 8.33, dzień dziecka mamy, a przy okazji życzę wam, rodzice, żebyście się odbijali w oczach swoich dzieci. No żebyście w ogóle odbijali się w oczach najbliższych sobie osób. Ja się na przykład odbijam oficjalnie od 8766 dni. I każdego dnia za to dziękuję.

0: Wspaniała pieśń. Super Stevie Wonder w śniadaniu mistrzów. Bardzo wyjątkowo się pojawił You Are the Sunshine of My Life. A 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles urodziła się Norma Jean Mortenson. Świat poznał ją i pokochał jako Marilyn Monroe. I chociaż Norma odeszła zbyt wcześnie, Marilyn została z nami na zawsze jako absolutna bogini. Czemu fascynacja Marilyn się nie kończy? Na to pytanie odpowiedzi szuka bestsellerowa autorka, dobrze wam znana, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, twórczyni bloga Zwierz Popkulturalny, której słuchać możecie u nas w soboty zawsze po 13 w Uniwersum RMF Classic, ponieważ Kasia nową książkę napisała, Marilyn Monroe, wszystkie twarze bogini. Jaką Marilyn odnajduje, jak jej się przygląda autorka książki? O tym rozmawiała z Ulą Urzędowską.
1: Patrzę z takiej perspektywy, która może być troszkę nieoczywista, ponieważ nie interesuje mnie życie Marilyn Monroe. Interesuje mnie, co się stało z Marilyn Monroe jako ikoną kultury, jako osobą, która istnieje w naszej zbiorowej wyobraźni, którą wykorzystujemy w sztuce, w reklamie, do której ciągle wracamy. Moja książka właściwie zaczyna się tam, gdzie kończy się życie Marilyn Monroe, gdzie kończy się jej kariera, a zaczynają się te wszystkie przetworzenia, które potem stają się elementem naszej kultury, które ciągle nam towarzyszą. I to był właśnie taki pomysł, żeby nie wracać do jej życia, żeby nie wracać do jej kariery, tylko zobaczyć wszystko to, co się działo potem.
2: Ta historia, którą opisujesz, zaczyna się już, nie wiem, kilkanaście godzin po śmierci Marilyn Monroe, ponieważ pierwszy rozdział to jest rozdział, w którym porządkujesz i opisujesz wszystkie teorie spiskowe. W grę wchodzą także kosmici.
1: Tak, no rzeczywiście tych teorii jest bardzo wiele. Ta teoria, o której mówisz, wspomina, że po prostu Marilyn podsłuchała, że rząd Stanów Zjednoczonych jakby jest świadomy, że kosmici istnieją, no i miała się wygadać, czy była obawa, że się wygada i w związku z tym została zamordowana. Dla mnie te teorie spiskowe są bardzo ważne, dlatego że one pokazują, że właściwie dokładnie kilka godzin po śmierci Marilyn, ona staje się trochę czymś więcej niż osobą, staje się jakimś przedmiotem spekulacji, staje się symbolem czegoś. I też wydaje mi się, że te teorie spiskowe są ważne, bo one oznaczają, że my nie możemy dopuścić do siebie, że być może po prostu aktorka przedawkowała, że być może była to próba samobójcza, że to było coś, co ona sama zrobiła, tak? Że mógł to być przypadek. Nie, Marilyn Monroe jest za wielka, żeby to był przypadek. Jest także zbyt traktowana przez nas jako element wspólny, żeby sama mogła podjąć decyzję o tym, że chce zakończyć swoje życie. W związku z tym te wszystkie teorie tak naprawdę odbierają jej sprawczość. Te wszystkie teorie mówią, nie, to musiał zrobić to ktoś inny, no bo to musi być historia, która jest czymś więcej niż życie, tak? Bo Marilyn Monroe była czymś więcej niż życie. I jak obserwuję te wszystkie teorie spiskowe, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że one wszystkie wracają właściwie do tego samego, że tak jak życie Marilyn Monroe w dużym stopniu rządzili mężczyźni, producenci, mężowie, tak samo jej śmiercią musieli także mężczyźni zarządzać. No i to jest bardzo taki trudny punkt dla nas wszystkich, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście tam jest trochę nieprawidłowości, tam jest trochę takich ślepych uliczek, tam jest pytanie, co się dokładnie zdarzyło, bo nie wiemy, bo nas tam nie było, ale z drugiej strony to mówi więcej o nas, jak chcemy patrzeć na Marilyn, na jej sprawczość, na to, co ona mogła zrobić ze swoim życiem, niż tak naprawdę o samej Marilyn Monroe.
0: Tak, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk u nas opowiada o swojej książce Marilyn Monroe, wszystkie twarze bogini, a więcej historii właśnie w książce znajdziecie. Dziś Marilyn Monroe świętowałaby setną urodzinę.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: dum, bu-bu-bi-dup. Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. W Action.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Spotkań z klasyką nie brakuje w Śniadaniu Mistrzów. Za nami pierwszy taniec węgierski Brahmsa. Wczoraj ważne spotkanie na naszej antenie, czyli lista przebojów muzyki filmowej. Wydanie 551 się odbyło. I co się w liście wydarzyło, to wie Jadwiga Polus, która wczorajsze notowanie dla Was prowadziła. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry, Łukasz. W notowaniu 551 awansuje do tej najlepszej trójki muzyka Johna Powella z filmu Jak wytresować smoka. A pozostałe dwa miejsca, tym razem bez zmian, na drugim Hans Zimmer i jego Duna, a na miejscu pierwszym muzyka Ennio Morricone do filmu Cinema Paradiso. Ten utwór utrzymuje tę pozycję już wiele tygodni, może dołączy do rekordzistów, jeśli chodzi o liderów kolejnych notowań. Zapraszam Was bardzo gorąco do tworzenia pierwszej czerwcowej listy notowania głównej, jak zawsze w niedzielę po godzinie 18. Tym razem notowanie poprowadzi dla Was Tytus Holdys. Zapraszam Was do poczekalni. Głosujcie, to wytworzycie 2 godziny programu z najlepszą muzyką filmową. Do usłyszenia.
0: No, z Jadwigą Polus to do usłyszenia jeszcze dziś. Tak naprawdę za chwilę. A lista przebojów muzyki filmowej czeka na Wasze głosy na rmfclassic.pl.
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: poranek, jak słychać, wypełniony muzyką najpiękniejszą filmową, której lubimy słuchać rodzinnie. Taką mam nadzieję. Harry Potter i kamień filozoficzny, muzyka Johna Williamsa, a za 3 minuty kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak.
1: Zapraszam w poniedziałkowy poranek. Pytanie o piątkową zapowiedź prezydenta USA. Donald Trump przed weekendem zapewniał, że w najbliższych godzinach podejmie ostateczną decyzję w sprawie Iranu. No i będzie relacja z Waszyngtonu. W Warszawie natomiast pytamy młodych, młodziutkich redaktorów, jak im się pracuje.
2: Jestem zadowolony. Ogólnie się cieszę, że mogę w radiu w ogóle być, mówić.
1: Dziecięca radość wstępuje także w nas, w śniadaniu mistrzów w RMF Classic.
0: Ja się cieszę od wielu lat, że mogę w radiu mówić, naprawdę. No
1: jak ja się cieszę, ty to nic, ja się cieszę bardziej.
0: Nie, ja bardziej, pokłóćmy się.
1: Oj nie, bo ja, nie masz racji.
0: Dobra. My się tu pokłócimy, zapraszam. A fakty o 9.
1: Na fakty.
3: Reklama.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.
2: Już 9:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
3: A zacznijmy informacją sprzed chwili. Dziecko i osoba dorosła zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zapewniają, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiemy, że w sumie w obu autokarach były 52 osoby.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
3: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie. Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiedział ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No a mamy poniedziałek. Co wiadomo o poranku? O tym w relacji korespondenta RMF FM.
5: Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy przywiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotka się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
6: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, to tylko dobrze. No i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą. Żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
3: Zapewnia Artur Andrus, który z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio. Festiwal Black or White 20 czerwca, początek o 18:00. Wyjątkowa dziennikarska niespodzianka na Dzień Dziecka czeka w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. To wydanie w całości przygotowały dzieci, a w czasie pracy towarzyszył im nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Gdy siadasz tutaj w redakcji, to co jest najważniejsze?
8: Żeby nie było błędów ortograficznych.
7: Jak się czujesz jako redaktor?
9: Dobrze, jestem zadowolony. Ogólnie się cieszę, że mogę w radiu w ogóle być, mówić.
7: Co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego warto zajrzeć do tego specjalnego wydania gazety? Czego się dowiemy jako czytelnicy?
9: Różnych pomysłów dzieci i niektóre mogą się naprawdę przydać w życiu.
3: Co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom o pogodzie, panie Łukaszu?
2: Różne przydatne rzeczy i naprawdę warto nas słuchać, bo mogą wam się przydać w życiu, na przykład czy parasol zabrać, czy kurtkę.
3: Kalosze.
2: No proszę. Fakty wracają o 9:30, a ja potwierdzam. Rzeczywiście mam Zapraszam. Dla was pogodowe wieści teraz. Cały najbliższy tydzień będzie w miarę ciepły, bez wielkich upałów natomiast. No i chyba dobrze, aura mieszana, zmienna, trochę przejaśnień, trochę deszczu. Tak jest też dzisiaj na południu, deszczowe chmury. Pada i padać może przed południem na Suwalszczyźnie. Tam 11-12 stopni, 13-14 w Krakowie, 15 we Wrocławiu, 18-19 już w Warszawie. Dziś do 22 stopni maksymalnie. 5 po 9, Dzień Dziecka. My świętujemy w RMF Classic w najlepszym z możliwych towarzystw. Nasz gość ma na koncie już 3 nagrody Mądra Książka Roku, a przecież dopiero się rozkręca i właśnie napisał kolejną opowieść popularno-naukową dla dzieciaków od 9 do 12 roku życia. To jest przygodowa historia Ktoś tu kręci. O nowej książce Adam Mirek opowie nam osobiście, no i o tym także, kim chciał być jako dzieciak. Mam nadzieję, że to nam zdradzi. A ja będę miał dla was i książki Adama, i zestaw niesamowity, taki dzięki któremu możecie sobie w domu zamontować i zrobić własne laboratorium. I to nie jest zwykłe laboratorium, bo to laboratorium glutologa. Do 10 zapraszam, Nomkowy Dzień Dziecka w RMF Classic. Rozpoczyna się na dobre.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
2: A z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa. Pojawi się temat z Forresta Gumpa. Będą dźwięki z ostatniego Mohikanina, a na dobry początek godziny The Power of Love.

0: Trevor Jones i Randy Edelman i muzyka z ostatniego Mohikanina. To za nami już.
1: A my sobie spróbujemy teraz odpowiedzieć na jedno z częstych pytań rodziców. W co dzieci grać powinny? Na co dziecko zapisać? Piłka, basen, tenis, a może coś bardziej egzotycznego? Poszukajmy odpowiedzi.
2: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
1: Jedno jest pewne, nie ma jednego najlepszego, jedynego sportu dla dziecka. Eksperci, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, jasno wskazują, że kluczowe jest nie to, co dziecko trenuje, tylko jak. Najlepiej by ruszało się codziennie, najlepiej około godziny i by to był ruch różnorodny. Badania pokazują, że dzieci, które uprawiają różne sporty, mają mniej kontuzji, rzadziej się zniechęcają, lepiej się rozwijają ruchowo, a jeśli wcześniej skupiają się na jednej rzeczy, to trzeba liczyć się później z urazami czy kontuzjami. Ale najważniejsze, by dzieci uprawiały ten sport, który naprawdę je kręci, dyscyplinę, którą naprawdę dziecko lubi. Bo jeśli lubi, to oczywiście będzie trenować. A jeśli będzie trenować, ruszać się, to reszta przyjdzie sama.

0: Obiecaliśmy i jest. Adam Mirek, człowiek, który jak napisze książkę, to od razu zdobywa wyróżnienia, nagrody i wszystkie dzieciaki chcą jego mądre książki mieć. Coś tu śmierdzi, nauka, która wrze, bulgocze i wybucha, z ilustracjami Artura Ernesta, została nie tak dawno uhonorowana tytułem Mądrej Książki Roku Ubiegłego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, tak, zgadza się, ale no, nagrody są miłe, cieszy też to, jak dużo czytelników po te książki sięga.
0: Dobrze, jak bardzo mądrym od 1 do 10 trzeba być, żeby pisać takie mądre książki, co zgarniają nagrody?
1: Tutaj oprócz inteligencji i mądrości przyda się też trochę kreatywności i wyobraźni, więc mądrość nie jest tu najważniejsza. Myślę, że taka solidna siódemka wystarczy.
0: Jedna książka nagrodzona, a my dzisiaj będziemy rozmawiali o twojej najnowszej książce, Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna. Jak czytałem, to miałem wrażenie, jakbym grał w grę.
1: No, bo trochę tak to jest napisane. To znaczy, są tu bohaterowie, którzy rozwiązują po kolei różne łamigłówki, zagadki naukowe i chemiczne po to, żeby uratować swoją przyjaciółkę, czyli porwaną kurę Kokoriko, i w końcu muszą to zrobić, żeby nic się jej złego nie stało.
0: I to wszystko zaczyna się w laboratorium, w którym narracyjnie, i to dobra wiadomość dla dorosłych też, wpisujesz wszystko w tą narrację przez ty. Ty idziesz, ty otwierasz, tak. Ty zaglądasz.
1: Tak, taki,
0: skąd ten pomysł?
1: Takie moje było zamierzenie, wszystkie moje książki zresztą są w ten sposób napisane. Właśnie po to, żeby tego czytelnika zrobić też bohaterem moich książek. Też ja nie wskazuję, jaki płci jest główny bohater, więc tak naprawdę i chłopcy, i dziewczynki mogą się utożsamić z tym głównym bohaterem. Ale dostaję właśnie takie sygnały, że to jest coś super i że te dzieciaki, kiedy czytają te książki, faktycznie się wkręcają w tę przygodę, no a przy okazji się wkręcają w naukę, bo też o to mi chodzi.
0: No jest to taka trochę opowieść sensacyjna, bo mamy zaginięcie, mamy przygodę, w którą wyruszają trójka twoich bohaterów i inni bohaterowie, i co ciekawe, też wplatasz akurat w tym tomie, to mnie bardzo zaskoczyło, w tą taką klasyczną narrację, nie klasyczną w twoim wydaniu, tekst sztuki teatralnej.
1: Tak, jeszcze poszedłem o krok dalej, nie dość, że powieść detektywistyczno-naukowa, to jeszcze jeden z rozdziałów faktycznie jest zapisem sztuki teatralnej, ponieważ bohaterowie na pewnym etapie swoich przygód i rozwiązywania zagadek trafiają właśnie do teatru, siadają na widowni i oglądają pewną sztukę, w której to być może znajdują się kolejne wskazówki i zagadki do rozwiązania. Więc tam faktycznie jeden rozdział jest sztuką teatralną, jest dramatem.
0: Jak ty sobie sam te zagadki układasz? Bo na przykład takie mole u ciebie w tej książce pojawiają się na bardzo wielu płaszczyznach i to taka zagadka nie tylko dla moli książkowych.
1: Tak, bo są mole jako owady i te, które zżerają...
0: Jako bohater dramatu,
1: zżerają nam ubrania, ale też zżerają nam zapasy w spiżarni, ale są też mole jako jednostka chemiczna. No, ja lubię takie zabawy językiem i kiedy dowiedziałem się, to już było lata temu, jeszcze w szkole, że istnieje coś takiego jak mole w chemii, to od razu mi się to połączyło z molami, owadami i tutaj miałem tę wiedzę i chciałem jakoś to ciekawie połączyć, ale to zaplanowanie tych wszystkich zagadek, wskazówek, żeby to od jednego do drugiego jakiegoś momentu fajnie prowadziło, no to jest praca na długie miesiące i tak naprawdę zaplanowanie tego wszystkiego, tej fabuły, tej części merytorycznej, bohaterów, rozpisanie tego wszystkiego, to jest rzecz, która zajęła mi dłużej niż napisanie tego tekstu samego w sobie.
0: Pojawiła się szkoła w opowieści Adama. Zaraz dopytamy go w Śniadaniu Mistrzów. Jak on sobie w szkole radził i czy ze wszystkich przedmiotów był mistrzem?
2: Świętujemy Dzień Dziecka w RMF Classic z Adamem Mirkiem.

0: Raczej ostatni smok, muzyka James Newton Howard, 9:27, za chwilę Agnieszka Pietrzak pojawi się w studio faktów, a w nich między innymi opowieść o obrazie Czapka, który został ostatnio sprzedany na aukcji w Pradze za rekordową dla tego malarza sumę, niebagatelną.
1: Reklama.

0: Linki do MediaMarkt.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: 9.30, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitala chłopca poszkodowanego w zderzeniu dwóch autokarów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Strażacy zapewniali, że życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Było podejrzenie urazu kręgosłupa i dlatego zapadła decyzja o wezwaniu LPR.
2: Dziecko jest w kołnierzu. Nie zagraża nic jakby zdrowiu temu dziecku, ono jest przytomne, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa ZRM-u ten LPR będzie kierowany do nas tutaj. My też będziemy ten LPR otwierać.
1: Relacjonował zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Bartłomiej Nalazek. W obu autokarach w sumie podróżowały 52 osoby. Wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Około 3 km ma korek na autostradzie A4 między Targowiskiem a Krakowiem. Na wysokości Staniątek jeden z pasów zablokowała zepsuta ciężarówka. Utrudnienie w tym miejscu może potrwać jeszcze godzinę. Obraz Józefa Czapka, Pijak, został sprzedany na aukcji w Pradze za rekordową dla tego malarza kwotę 34 milionów koron, czyli około 1 400 tysięcy euro. Cena wywoławcza obrazu z 1919 roku wynosiła 9 milionów koron. Według ekspertów domu aukcyjnego galerii, która wystawiła to dzieło na aukcję, Pijak jest rzadkim wczesnym obrazem malarza. Przedstawia mężczyznę przy stole z kapeluszem na głowie, wpatrującego się w kieliszek wina. Józef Czapek to starszy brat Karla Czapka, pisarza, dramaturga i pioniera fantastyki naukowej. To do Józefa należy autorstwo najbardziej znanego na świecie słowa, które wymyślili Czesi – robot. Beremy w klasyk już za chwilę prognoza pogody od Łukasza Wojtusika. Ja wracam z faktami punktualnie o 10.00. Zapraszam.
0: Czekamy, czekamy. A teraz pogodę przedstawiamy. Trochę pokropić jeszcze może w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. W pozostałej części kraju przejaśnienia, a potem po południu też może trochę popadać, na przykład na Mazowszu. Jedynie w rejonie Szczecina, raczej dzisiaj bez opadów. Teraz od 11 do 18 stopni, czyli bardzo przyzwoita już temperatura. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie. Jutro aura podobna do dzisiejszej, no może trochę więcej przejaśnień będzie. 9.33. Adam Mirek naszym gościem, laboratorium glutologa. Kilka zestawów przez cały dzień w ramach Naukowego Dnia Dziecka rozdajemy razem z książkami najnowszymi Adama. Pierwszy zestaw do zgarnięcia jeszcze przed 10.00 i zadanie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Adamem, a u nas teraz hiszpański romans.

0: Dzień dziecka mamy i świętujemy wspólnie z autorem rozchwytywanych opowieści popularno-naukowych dla młodszych czytelników i tych ciut starszych, Adam Mirek z nami. Ktoś tu kręci, to jego najnowsza rzecz wydana przez Znak. I tu Florek pojawia się po raz kolejny jako ten główny bohater.
1: Tak jest.
0: Ile Florek ma z Mirka?
1: Trochę ma, tak, trochę ma, aczkolwiek nie jest to w 100% przepisana moja osobowość i moje zainteresowania. Faktycznie Florek jest postacią, która jest trochę szalonym naukowcem, który jednak poza tą nauką właściwie nic innego na świecie nie widzi, a ja jednak staram się jeszcze poza naukę patrzeć. Natomiast faktycznie są tam takie elementy typu Florek, kiedy jest w laboratorium, no to właściwie to jest Adam Mirek, który jest w laboratorium. Trochę tutaj, trochę ze mnie tam jest.
0: Obiecałem naszym słuchaczom i słuchaczkom, że zapytam cię, jakim Adam był uczniem.
1: Prymusem.
0: Świetnie.
1: Bardzo dobrym.
0: Czyli miałeś 5-6.
1: Nawet w podstawówce miałem 6-0 średnio.
0: Nie!
1: Tak.
0: Wychodzę!
1: Tak, no, tak było, nawet z WF-u miałem 6 za to, że grałem w szachy i brałem udział w turnieju szachowym, co jest sportem, więc dostałem 6 z WF-u, ale faktycznie w szkole podstawowej miałem średnią 6-0, później było już trochę słabiej, powiedzmy, było 5 z kawałkiem, w liceum w okolicach 5-0, więc też tak prymusowato, można powiedzieć.
0: No dobra, ale co sprawiało ci kłopot?
1: Tak, to nie jest tak, że to faktycznie wszystko mi przychodziło z łatwością. Były przedmioty, na które musiałem się uczyć więcej i takie, na które się nie musiałem prawie uczyć wcale. Te, na które się prawie w ogóle nie musiałem uczyć, to matematyka, chemia i wszystkie przedmioty ścisłe, gdzie tylko wystarczył mi materiał z lekcji. No, ale musiałem wkuwać z na przykład historii.
0: O.
1: Co teraz widzę, że jest wielkim błędem. Wkuwanie na pamięć dat, statystyk, jakichś skutków, przyczyn, tego wszystkiego, co tam się dzieje w tej historii. Bo to przez długie lata stanowiło dla mnie taką barierę nie do przejścia, jeżeli chodzi o historię. I ja mówiłem, że absolutnie się nie interesuję historią, historia jest dla mnie nudna i tak dalej, ale dopiero po wielu latach już, jak otrząsnąłem się z tej historii szkolnej, znalazłem w tej historii takie wątki, które są również dla mnie interesujące. Na przykład historia nauki, na przykład biografie naukowców, na przykład historia odkryć. To są rzeczy, które mnie interesują.
0: W tej książce znajdziecie między innymi historię noblistów.
1: Tak, są tam nobliści i też stąd się trochę wzięło to, z takiego mojego łączenia tych różnych dziedzin, bo faktycznie jest tak, że jeżeli coś znajdziemy, co nas interesuje w jakiejś dziedzinie, która z pozoru jest dla nas nieinteresująca, to nagle okazuje się, że to można przełożyć na więcej tematów w tej dziedzinie. I na przykład te wszystkie biografie i historie odkryć można umiejscowić w jakimś otoczeniu politycznym, społecznym, historycznym. I wtedy ta historia już dla mnie jest znośna. I tak samo ja próbuję przekazywać tę wiedzę z przedmiotów ścisłych, na przykład z tej chemii, czy z biologii. No, pokazuje, że to jest część naszej codzienności.
0: Ty nie lubisz nie wiedzieć.
1: Ja lubię wiedzieć, faktycznie. Bardzo długo nie lubiłem nie wiedzieć, bo miałem takie poczucie również wyniesione ze szkoły.
0: Czyli nauczycielka nie mówiła ci: o, Mirek, ktoś tu kręci.
1: No, może czasami. Żyłem w takim przeświadczeniu, które też wyniosłem właśnie ze szkoły, że jak czegoś się nie wie, to jest coś bardzo złego, że za niewiedzę się karze, bo się dostaje złe oceny, jak się czegoś nie napisze na sprawdzianie. Ale ja sobie jakoś to przepracowałem i przeżyłem z tym już wiele, wiele lat, z tą niewiedzą, i ja z tej niewiedzy teraz czerpię pewną przyjemność, bo ona mi pokazuje, że obszary, w których ja się mogę czegoś dowiedzieć po prostu. I to nie wiem już teraz nie jest takim końcem mojego odkrywania świata, tylko właśnie początkiem, do czego to też zachęcam.
0: Autor bestsellerowych Bebechów oraz Glutologii, Adam Mirek jest naszym gościem, a jego książki z Florkiem i jego ekipą w rolach głównych, no, będziecie mogli u nas dzisiaj przez cały dzień zgarnąć razem z zestawem eksperymentalno-glutologicznym. Szczegóły za chwilę.
2: Świętujemy Dzień Dziecka w RMF Classic z Adamem Mirkiem.

0: Niekończąca się opowieść to dzisiaj niekończąca się opowieść o Dniu Dziecka. Dla dzieciaków wszystkiego dobrego. Adam Mirek naszym gościem przed 10:00. Pierwszy zestaw od niego, od nas będzie można zgarnąć, to Laboratorium Glutologa i jeszcze książki najnowsze z Tarkiem w roli głównej. To za chwilę, a ja za życzenia, które dostaję na Dzień Dziecka, bardzo serdecznie wam już teraz dziękuję.
1: Reklama. W akcji.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.

0: Cały czas z nami Adam Mirek, jego książka Coś tu śmierdzi, nauka, która wrze, bulgocze i wybucha, z ilustracjami Artura Ernesta, została uhonorowana tytułem Mądrej Książki Roku 2025. Jest już kontynuacja tej historii, przygód Florka i jego przyjaciół w książce Ktoś tu kręci. O niej trochę rozmawiamy. Adam, jak słyszycie, nie kręci w poranku i opowiada tylko szczerze, odpowiada na moje pytania.
1: Zawsze.
0: W związku z tym kolejne. Jak ty budujesz taką relację pokoleniową? No bo ty już jesteś dorosłym facetem, a tu nagle przychodzą 10, 12, 13 latki i chcesz być także jako autor w czasie spotkań z nimi wiarygodny.
1: Tak, bo ja staram się ich rozumieć, rozumieć ich problemy, które są zupełnie inne niż problemy dorosłych. I też, kiedy na przykład piszę swoje książki, to wyobrażam sobie siebie sprzed tych 22, 3 lat, 10-letniego, który będzie taką książkę czytać i zastanawiam się, co wówczas by mnie w takiej książce interesowało, jakich słów użyć i jakie miałbym wtedy oczekiwania, jakie pytania, jaką ciekawość bym miał w sobie. I z takim samym podejściem, takie samo podejście mam na spotkaniach. Ja prowadzę mnóstwo warsztatów, wykładów, pokazów naukowych. Tam są naprawdę ludzie w różnym wieku, ale jednak najciekawsze zawsze jest prowadzenie spotkań albo warsztatów w takiej formule rodzic plus dziecko, albo opiekun plus dziecko, ktoś starszy i dziecko. Bo faktycznie ja widzę, że z takich spotkań czerpią zarówno ci z młodszego, jak i ci ze starszego pokolenia.
0: I nie mówię to jest tylko... książka, bo twoje książki, przynajmniej te z Florkiem, mają funkcję terapeutyczną również dla rodziców. Wiem, o czym mówię, bo podczytując wieczorem Ktoś tu kręci, miałem takie doświadczenie, że po pierwsze przypomniałem sobie tablicę pierwiastków, tak jest, to raz, a dwa, dowiedziałem się bardzo dużo o tym, co czytamy na produktach, a co jest oznaczone no tak. E i czym to się od siebie różni i taką ściągę można sobie dzięki temu zrobić. Możemy swoją wiedzę jako dorośli uzupełniać.
1: Tak, zdecydowanie tak. Trochę mi chodziło o takie łączenie międzypokoleniowe rodziców z dziećmi, bo właśnie takie warsztaty, czy te książki, które piszę, one są dla dzieci, ale bardzo dobrze się je czyta rodzicom, właśnie dzieciom. To znaczy na głos na przykład.
0: A kim ty chciałeś być, jak byłeś dzieckiem?
1: Aktorem. Najpierw chciałem być weterynarzem, jak byłem takim bardzo małym dzieckiem, a potem przez bardzo długi czas, szkoła podstawowa, gimnazjum, chciałem być aktorem. I nawet z tą myślą poszedłem do szkoły średniej w Warszawie, ze swojego małego miasta na Podlasiu, bo w Warszawie oczywiście większe są możliwości, żeby tym aktorem zostać. Ale tak się potoczył los, że to aktorstwo jakoś mi wyszło z głowy, kiedy poznałem się bliżej z naukami ścisłymi. Dużą rolę też tu odegrał mój nauczyciel z liceum, uwaga, języka polskiego, który zabronił mi chodzić na koło olimpijskie z języka polskiego i rozwijać się w stronę literaturoznawczą, co jakoś mi się łączyło z aktorstwem, dlatego, że stwierdził, że skoro ja mam predyspozycję do nauk ścisłych, na tym powinienem się skupić, ponieważ to jest bardziej, jak to można powiedzieć popularnie, przyszłościowe. Wówczas byłem na niego trochę zły, teraz już trochę mniej jestem zły, bo widzę, że to w pewien sposób ukierunkowało mnie na kolejne lata, a ja z tego takiego jakiegoś swojego takiego jakiegoś marzenia o byciu aktorem i tam jakiegoś warsztatu, który wypracowałem na kołach teatralnych czy konkursach recytatorskich, korzystam. Korzystam dzisiaj, promując naukę, więc wszystko się zgadza.
0: Nie dość, że masz fajną robotę i że ją bardzo lubisz, to jeszcze jesteś w tym najlepszy.
1: Ach,
0: to w zasadzie wszystko
1: bardzo.
0: Się... No, o tym świadczą wszystkie wyróżnienia i nagrody.
1: Dziękuję bardzo, to znaczy, że trafiłem w bardzo dobre miejsce, w bardzo dobrym czasie w swoim życiu.
0: No i tego życzymy. Młodym naukowcom tego, by trafiali w dobre miejsca, by czytali dobre książki i by tacy ludzie jak Adam Mirek i historie, które opisuje, były dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań. Adam Mirek, jego najnowsza książka Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna w dobrych miejscach z książkami, także u nas do zgarnięcia. Adamie, wielkie dzięki za to, że nas odwiedziłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim dzieciom i dzieciom w nas. Wszystkiego najlepszego.
2: Świętujemy Dzień Dziecka w RMF Classic z Adamem Mirkiem.
0: A teraz obiecany konkurs. Napiszcie nam, czego wy możecie nauczyć się od waszego dziecka i uzasadnijcie swoją odpowiedź. Najlepiej dobrze uzasadnijcie. Zgłoszenia zbieramy pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy zestawem książek oraz laboratorium glutologa, czyli zestawem edukacyjnym eksperymentów autorstwa Adama Mirka. A z nami już dźwięki z Sing i Taron Egerton w piosence Eltona Johna na 7 minut przed 10.

Najpiękniejsza muzyka filmowa z ulubionych filmów małych kinomanów. Na Dzień Dziecka w RMF Classic.

0: Do śniadania mistrzów przypłynął muzycznie biały delfin Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Raz jeszcze spędźcie dobrze czas, na przykład z Jadwigą Polus, która za chwilę przejmuje stery w RMF Classic. O 10:00 fakty.
1: Reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 10:00, najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
14: Kierowcy obu autokarów byli trzeźwi. To ustalenia policji po wypadku w miejscowości Wopławki w Warmińsko-Mazurskiem na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z pojazdów najechał na drugi, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
15: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu, no i doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
14: Przypomnę, droga w miejscu jest zablokowana. Podczas zderzenia poszkodowany został chłopiec. Jego życiu nic nie zagraża.

0: motorkarami w sumie podróżowały 52 osoby.
1: Śledzimy fakty.
0: W Warszawie liczą na poprawę bezpieczeństwa na ulicach. Od dzisiaj w całej stolicy zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. To oznacza, że w sklepach i na stacjach benzynowych we wszystkich dzielnicach już nie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano.
2: Zdecydowanie duża zmiana, aczkolwiek proszę pamiętać, że myśmy już prowadzili program pilotażowy. On obejmował dwie dzielnice, Śródmieście i Praga Północ. Widać bardzo wyraźnie, że ten program w tych dzielnicach przyniósł efekty. Mamy raporty, z których wynika, że znacząco zmniejszyła się liczba interwencji Straży Miejskiej, ale też i policji. To było też powiązane z programem bezpieczeństwa, który wprowadziliśmy niejako obok tejże prohibicji. Zatem liczymy na to, że te głosy mieszkańców, które wskazywały na różnego typu niebezpieczeństwa, czy też sytuacje, które wydają się być groźne lub też zakłócania porządku, będą w tej chwili skutecznie realizowane za pomocą także tego mechanizmu w całej Warszawie.
0: Mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz. Przepisy nie obowiązują na terenie wolnego obszaru celnego lotniska Chopina, a także w lokalach gastronomicznych. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżur rozpoczynają dziś załogi wodnych karetek. Podobnie jak w poprzednich latach, wodne karetki swoje bazy mają w czterech miejscach.
3: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy, oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
0: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłym roku wodne karetki interweniowały blisko 300 razy. Na koniec tych faktów Wielkie Święto Kultury Ludowej, Rękodzieła oraz Regionalnej Kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury trwa Jarmark Wojewódzki. No jest sporo przysmaków do degustacji.
4: Szmalec z białej fasoli, kluski oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
5: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
0: Cały dzień można słuchać oczywiście RMF Classic. Na naszej antenie już teraz prognoza pogody od Jadwigi Polus. Fakty wracają punktualnie o 11. Zapraszam.
6: Dziś w większości regionów zachmurzenia umiarkowane i duże, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni Celsjusza. Cztery minuty po godzinie 10:00. Jadwiga Polus, dzień dobry. No to zaczniemy muzyką Boccheriniego. Menuet z 5. kwintetu Edur opus 13. Do 14:00 magazyn przedpołudniowy z konkursem Plecak pełen pomysłów. Witam Was bardzo gorąco.

0: Była to muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Chce się żyć. Słuchacie RMF Classic, 12 minut po godzinie 10. Od poniedziałku do piątku o tej porze magazyn przedpołudniowy z konkursem, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A konkurs polega na odgadnięciu destynacji naszej dzisiejszej podróży. Do tego plecaka będę wkładać kolejno przedmioty praktyczne w podróży do tego kraju na innym kontynencie niż Polska, ale także przedmioty, które będą Wam się kojarzyć z tym miejscem. No i mam nadzieję, że szybciutko odgadniecie tę dzisiejszą tajemniczą destynację. Pierwsza podpowiedź jeszcze w tej godzinie, finał jak zawsze około 13.30. A już teraz sięgam po piosenkę z filmu Grease, John Travolta oraz Olivia Newton-John.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą, opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: A fakty kulturalne w poniedziałek 1 czerwca rozpoczniemy od informacji dla kolekcjonerów płyt. Kompozytor i producent Atanas Walkow wydał nową płytę Piano Odyseja, na której króluje fortepian, japońska technika dźwięku i przetworzone dane z sond kosmicznych. To projekt interdyscyplinarny, w którym klasyczny fortepian staje się procesorem dla danych z Układu Słonecznego.
2: To nie jest takie jeden do jeden puszczanie tych brzmień, tylko że jest to pewnego rodzaju interakcja z ich pracą naukową poprzez jeszcze właśnie żywą materię, jakąś z fortepian i improwizację. A misje to były bardzo różne, od misji Rosetta właśnie, File, czyli lądowanie na komecie. Mieliśmy też pierścienie Saturna, czyli fale plazmy z wnętrza pierścień Saturna, czy sonda przelatywała przez ten pierścień Saturna i badała jakieś fale plazmowe. Misja Cluster, magnetyczna pieść Ziemi, to tak oni nazywają to potocznie, bo to jest takie spokojne pole magnetyczne i zorze.
1: Z kompozytorem Atanasem Walkowem rozmawiała Ula Urzędowska. W Koszalinie po raz 45. odbędzie się najważniejszy przegląd młodego polskiego kina. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. W programie konkursowe projekcje, premiery, pokazy specjalne, wydarzenia muzyczne, wystawy, spotkania branżowe i rozmowy z twórcami. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji będzie sekcja Krzysztof Kieślowski 30 lat później. W programie znalazły się również pokazy krótkich metraży reżysera Szpital Gadające Głowy czy Fabryka. Gorąco zachęcamy Was do odwiedzin Koszalina od 7 do 14 czerwca.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Po reklamie.

RMF Classic, już za chwilę popłynie muzyka z oscarowego Titanica. To będzie fragment soundtracku Jamesa Hornera. A teraz piosenka z filmu biograficznego Epic, Elvis Presley in Concert.

0: To muzyka do filmu Titanic przy fortepianie, kompozytor James Horner. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, powróci już niebawem. A teraz czas na pierwszą podpowiedź w naszym konkursie, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Do plecaka dziś wrzucam na pewno aparat fotograficzny. W tym miejscu, do którego dziś się wybieramy, zdjęcia można robić niemal bez przerwy. Turkusowe jeziora, ośnieżone szczyty, wieloryby, niedźwiedzie, jedne z najpiękniejszych parków narodowych świata odnajdziecie w czasie podróży do tego kraju. Do plecaka wkładam również bilet do kina, bo choć większość widzów kojarzy Hollywood z Kalifornią, no to ogromna liczba filmów i seriali powstaje właśnie w tym kraju, który nie bez powodu nazywa się także Hollywood Północy. Trzecia rzecz to kij hokejowy. Trudno znaleźć kraj, w którym ten sport budzi równie ogromne emocje, jak właśnie w tym mieście. No i dodam jeszcze, że to właśnie z tego kraju pochodzą reżyserzy tacy jak Denis Villeneuve czy James Cameron, twórcy ekranizacji Dune. No to tropcie. Mam nadzieję, szczęśliwie dotrzecie do celu. Jaki kraj dziś w naszym konkursie? Odpowiedzi możecie nadsyłać poprzez konkursową stronę na rmfclassic.pl. Teraz muzyka Benjamina Brittena. Temat z utworu Przewodnik po orkiestrze.

0: Był to waltz z serenady na smyczki C-dur op. 48. Wykonanie pod batutą Wolfganga Amaduela Schmidta grał zespół Metamorphosen Berlin. Dochodzi 11:00, wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Biedronka. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
7: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
8: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
7: W Balcarzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Mieszkańcy mają otrzymać wsparcie jeszcze przed długim weekendem. Dwie kolejne

0: Kolejne osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. W ręce funkcjonariuszy trafili pracownik urzędu, a także prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszały 23 osoby.
1: RMF Classic. Znamy fakty.
0: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju Polkę pozostającą w śpiączce. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Szykujemy się już powoli, by po południu kibicować Maji Chwalińskiej. Polka zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa z ostatnią nadzieją Francji w singlowym French Open.
2: Hi, my name is Diane Parry.
0: Teoretycznie Diane Parry jest najłatwiejszą z przeciwniczek Polki w dotychczasowych spotkaniach na kortach Rolanda Garrosa. W pierwszej rundzie, przypominamy, była to mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzhen, potem Belgijka Elise Mertens i w trzeciej rundzie pokonana Greczynka Maria Sakkari. Początek meczu Maji Chwalińskiej z Diane Parry około 14. W samo południe następne fakty RMF Classic, a teraz Jadwiga Polus ponownie i najświeższa prognoza pogody.
3: W większości regionów dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu opady deszczu, na południu także miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni, na przeważającym obszarze chłodnie, miejscami na wybrzeżu około 16 stopni, lokalnie w terenach podgórskich 15.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
4: Michał Żubrowski. Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkot.
6: Piotr Adamczyk.
1: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Doktor Who, sezon 5 i muzyka Golda Murraya z tego serialu, a wcześniej śpiewała Nancy Sinatra. To piosenka, która zagrała w filmie Kill Bill. RMF Classic i program przedpołudniowy z konkursem, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic, przydatny w każdej podróży. A ja będę mieć dla was jeszcze jeden konkurs około 12:30. Kolejne spotkanie z gościem, którego zaprosiliśmy do studia z okazji Dnia Dziecka, rzecz jasna. Świętujemy ten dzień z popularyzatorem nauki Adamem Mirkiem i właśnie z tej okazji po raz kolejny będę mieć dla was zadanie konkursowe. Zapraszam, zostańcie z RMF Classic, około 12:30 spotkanie z naszym gościem i szansa na zdobycie zestawu książek oraz laboratorium glutologa. Zapowiada się bardzo ciekawie, prawda? Teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka do filmu One Piece, Sonia Belousova, Gianna Ostinelli.

Każdy ma w sobie coś z dziecka. Najpiękniejsza muzyka filmowa na Dzień Dziecka w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: A w najbliższym programie odwiedzi nas jeden z ciekawszych współczesnych pisarzy, Wit Szostak, z którym porozmawiamy o tym, czy zamyślenie musi być kłamstwem i czy pamięć pomaga, czy przeszkadza w opowiadaniu osobistych historii. To w kontekście książki zatytułowanej Suche strugi. Ale będzie też sporo niespodzianek dla młodszych czytelników i ich opiekunów. Szykujemy bowiem specjalny program Naukowy Dzień Dziecka z zestawem pięknych i pełnych humoru książek Adama Mirka, który również będzie gościem magazynu Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.

RMF Classic. Już za chwilę muzyka Sergiusza Prokofiewa, a teraz utwór Vivaldiego. Fragment wiosny z koncertu Cztery pory roku z angielską orkiestrą kameralną od skrzypiec Nigel Kennedy.

0: muzyka Sergiusza Prokofiewa to fragment symfonii klasycznej. Wykonanie londyńskiej orkiestry symfonicznej poprowadził Sir Neville Mariner, a wcześniej fragment Wiosny z koncertu Cztery pory roku Vivaldiego z angielską orkiestrą kameralną od skrzypiec Nigel Kennedy. No i mam dla Was kolejną podpowiedź w konkursie, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic. Jest 11:30.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No to podpowiem Wam, że mieszkańcy mówią w tym kraju nie tylko w języku angielskim, ale także w języku francuskim, a jeden z wodospadów zna niemal cały świat. Do plecaka pakuję również lornetkę, przyda się w czasie obserwacji fok, wielorybów, łosi i orłów, także mapę, bo ten kraj należy do największych na świecie, a właściwie jest drugim największym państwem świata. Jeśli chodzi o filmowe obiekty, które włożę do plecaka, to na pewno książka Ania z Zielonego Wzgórza, bo to właśnie tam na wyspie księcia Edwarda rozgrywa się akcja jednej z najukochańszych opowieści literackich dorastających dziewczyn. Mowa oczywiście o perypetiach Anne Shirley, Ani z Zielonego Wzgórza. No i dodam jeszcze, że to właśnie w tym kraju miłośnicy muzyki odnajdą ciekawe tropy związane z filmami Arrival, Sicario, ale także z planem filmowym Titanica. Dokąd prowadzi nas ten dzisiejszy ekwipunek w plecaku RMF Classic? Zapraszam do odpowiedzi na konkursową podstronę na rmfclassic.pl. Teraz Mark Knopfler, Metroland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
5: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
6: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment pierwszego koncerto grosso opus 6, to jest RMF Classic. 1 czerwca 1926 roku urodziła się Marilyn Monroe. No i dziś liczne wspomnienia tej ikony kina, bardzo ciekawą perspektywę na osobowość tej artystki, kobiety napisała brytyjska autorka książek Gail Crowther, która niedawno wydała książkę Marilyn i jej książki. Bo mało kto wie, ale Marilyn była zagorzałą czytelniczką, czytała niemal wszystko, co wpadło jej w ręce. Zresztą bardzo znane jest takie zdjęcie, na którym Monroe została uchwycona z książką Ulysses Jamesa Joyce'a, choć sceptycy twierdzili, że to taki chwyt, ale prawda jest zupełnie inna. Marilyn zgromadziła niezwykły księgozbiór książek, ponad 400 egzemplarzy w osobistej bibliotece i o tym wszystkim właśnie pisze brytyjska autorka Gail Crowther. Polecam waszej uwadze Marilyn i jej książki. Teraz Zbigniew Wodecki w piosence Opowiadaj mi tak.

0: To był fragment soundtracku z Bonda. Żyje się tylko dwa razy. Muzykę skomponował John Barry. Tu RMF Classic. Za chwilę najważniejsze fakty. Dochodzi 12. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Punktualnie godzina 12, tu RMF Classic, najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
11: W tym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. NFZ wykazał, że zabieg syna senatora Tomasza Lenca odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica, przypomnę, ma zapłacić 134 tysiące złotych kary. Władze placówki poprosiły jednak o zmniejszenie tej kwoty. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn potwierdza, że kończy się analiza wniosku dyrekcji szpitala.
12: Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, podkreśla, iż nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad, i wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, my tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła zasady, które są bardzo jasno i ściśle określone.
13: Czy rozważne są różne scenariusze, to znaczy i zmniejszenie kary, albo i całkowite umorzenie też wchodzi w grę na tym etapie?
12: Znaczy, oczywiście my mamy całą paletę możliwości i wykorzystamy w naszej opinii najlepsze rozwiązanie, jakie jest nam dane w przepisach.
11: Z wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia rozmawiał Michał Dobrołowicz. Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie. Uszkodzone są pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o dwóch rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala.

0: Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów Zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Te wybuchy zarejestrowane okiem kamery możecie zobaczyć na filmie na portalu rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej można także przeczytać o wprowadzanym przez Rosję tymczasowym zakazie eksportu paliwa lotniczego. Moskwa zdecydowała się na taki krok po raz pierwszy, co jest częściowo spowodowane ukraińskimi atakami na rafinerię ropy naftowej. Celem tej decyzji jest zapewnienie stabilności na krajowym rynku paliw, czytamy w oświadczeniu rosyjskiego rządu. Ograniczenie będzie obowiązywać do 30 listopada i jak zauważa niezależny rosyjski portal Meduza, nie dotyczy na przykład paliwa lotniczego już objętego procedurami celnymi.
1: Weekendowe fakty RMF Classic.
0: Tak jest. Po ostatnim majowym weekendzie, a przed rozpoczynającym się w czwartek długim weekendem, podpowiadamy weekendowo. Świnoujście może być doskonałą bazą wypadową na wycieczki rowerowe. Zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie, przekonuje naszą reporterkę Annę Pałamar, właściciel jednej z wypożyczalni rowerów.
2: Jeżeli ktoś lubi niemiecką architekturę, jedzie w stronę Albeku, Heringsdorfu i Banzinu. Jeżeli ktoś lubi bardziej sielskie klimaty, jedzie w stronę Zalewu Szczecińskiego, nawet do Wolina.
3: A dużo jest turystów z Niemiec?
2: 50-50. Jak to w Świnoujściu?
3: Ile dziennie osób wypożycza taki rower?
2: Jeżeli nie ma żadnej okazji święta, takiej małej wypożyczalni jak nasza, to jest 10 do 20 osób.
3: A w święta?
2: W święta brakuje rowerów.
0: A w święto Bożego Ciała w Świnoujściu ma być pogodnie i 23 stopnie. A co teraz w pogodzie w kraju opowie Jadwiga Polus. Ja polecam jeszcze następne fakty o 13. Do usłyszenia.
4: Dziś w większości regionów zachmurzenia, umiarkowane i duże na wschodzie, a także w centrum i na południu. O, spodziewajcie się opadów deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 stopni do 22, chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni, w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni Celsjusza.
1: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
5: Cześć, mówi Edyta Górniak.
6: Magda Oczarska.
7: Mówi Magda Cielecka.
8: Z tej strony Natalia Kukulska.
9: Sonia Bohosiewicz.
10: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciak.
1: RMF Classic.

0: To była muzyka Alana Silvestriego do filmu Avengers, a wcześniej utwór I Rumy na wiolonczeli grał Stefan Hauser, to utwór River Flows in You. W RMF Classic czas na podpowiedź w konkursie, w którym możecie zdobyć plecak pełen pomysłów, plecak w barwach RMF Classic. W tym konkursie inspirujemy Was do planowania nadchodzących wakacji.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Ja dokładam do plecaka kolejne przedmioty, a Wy po tym tropie macie za zadanie odgadnąć nazwę kraju, o którym dziś mowa, dokąd się wybieramy. Wkładam rękawiczki do plecaka, bo choć to kraj nowoczesnych miast, to słynie także ze srogiej zimy. Przydadzą się słuchawki, bo to właśnie w tym kraju powstała muzyka legend. Leonarda Cohena, Celine Dion, Briana Adamsa, Alanis Morissette, Michaela Bublé czy zespołu The Weeknd. Lista jest naprawdę długa, jeśli chodzi o tę listę muzycznych gwiazd, więc czemu nie posłuchać muzyki w trakcie podróży po tym drugim co do wielkości kraju świata? Góry skaliste warto zwiedzić, zwłaszcza trasą kolejową, dlatego dorzucam bilet kolejowy. No i przypomnę, że to też plener wielu filmów, dlatego nie bez przyczyny ten kraj nazywany jest Hollywood Północy. Dokąd dziś wybiera się RMF Classic ze swoim plecakiem? Na Wasze odpowiedzi czekam pod adresem rmfclassic.pl, a teraz przypomnę Wam piosenkę z filmu Dirty Dancing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: A w najbliższym programie odwiedzi nas jeden z ciekawszych współczesnych pisarzy, Wit Szostak, z którym porozmawiamy o tym, czy zamyślenie musi być kłamstwem i czy pamięć pomaga, czy przeszkadza w opowiadaniu osobistych historii. To w kontekście książki zatytułowanej Suche strugi. Ale będzie też sporo niespodzianek dla młodszych czytelników i ich opiekunów. Szykujemy bowiem specjalny program Naukowy Dzień Dziecka z zestawem pięknych i pełnych humoru książek Adama Mirka, który również będzie gościem magazynu Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W salonach MPIC znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MPIC.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic, już za chwilę gość specjalny z okazji Dnia Dziecka i konkurs, w którym możecie zdobyć bardzo ciekawe edukacyjne nagrody. Teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha, fragment koncertu skrzypcowego E-dur, orkiestra Academy of St. Martin in the Fields, a oto skrzypiec Gidon Kremer.

0: Muzyka Johanna Sebastiana Bacha to fragment koncertu skrzypcowego E-dur, wykonanie Academy of St. Martin in the Fields i Gidona Kremera w podwójnej roli solisty i dyrygenta. Tu RMF Classic, 12:30 na zegarach. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dziś świętujemy w bardzo ciekawym towarzystwie.
1: Świętujemy Dzień Dziecka w RMF Classic z Adamem Mirkiem.
0: Autor książki, popularyzator nauki dziś opowiada o nowej książce Ktoś tu kręci, pod takim właśnie tytułem. To pełna humoru i nauki historia, w której bohaterowie rozwiązują zagadkę porwania kury. Na drodze Lorka i jego przyjaciół stanie wiele zagadek. Są chemiczne łamigłówki, są zadania i eksperymenty. Co w dniu dziecka Adam Mirek radzi rodzicom, którzy bardzo często na co dzień spotykają się z tymi kłopotliwymi pytaniami. Mamo, tato, a dlaczego? Posłuchajcie rady.
2: Na pewnym etapie te pytania dziecięce są na tyle proste, że rodzice potrafią na nie odpowiedzieć. Dzieci też nie oczekują zawsze traktatów filozoficznych albo rozpraw naukowych w odpowiedziach na swoje pytania. Wystarczą im jedno, dwa zdania. Często też dzieci akceptują odpowiedź, że bo tak jest, po prostu tak jest świat zbudowany i tyle. Nie drążą, a jeżeli drążą, to potem będziemy drążyć razem. I do tego właśnie chciałem zmierzać, że jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to też nie próbujmy tej odpowiedzi jakoś zmyślać albo jakoś ściemniać, kręcić, że wiemy, tylko właśnie spróbujmy razem z dzieckiem tej odpowiedzi poszukać. Nawet jeśli to są trudne pytania, bo jeżeli dziecko zadaje jakieś pytanie, to znaczy, że to dziecko jest gotowe na odpowiedź na to pytanie, tylko ta odpowiedź musi być dostosowana do jego wieku, czyli na przykład odpowiednio uproszczona.
0: Adam Mirek w RMF Classic z popularyzatorem nauki rozmawiał, Łukasz Wojtusik. Polecamy wam Ktoś tu kręci, nową książkę Adama Mirka. No i przy okazji Dnia Dziecka mamy dla was konkurs. Napiszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl, czego wy, rodzice, możecie nauczyć się od waszego dziecka i uzasadnijcie tę odpowiedź. Na te zgłoszenia czekamy, przypomnę jeszcze raz, pod adresem mailowym redakcja@rmfclassic.pl. Te najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy zestawem książek oraz laboratorium glutologa. Co to takiego?
2: Laboratorium glutologa jest to zestaw eksperymentów, które można wykonywać w domu. Jest to zestaw dla najmłodszych, ale ja polecam robić go razem z rodzicami, bo to jest świetna zabawa. W laboratorium tym na przykład zrobimy sztuczną krew z gluta, jak sama nazwa laboratorium wskazuje. Zajmiemy się też biodrukiem 3D, co być może brzmi bardzo skomplikowanie, ale faktycznie można to zrobić w domu. Zobaczymy swoje DNA z własnej śliny, ale też zajrzymy do wnętrza ciała człowieka za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Rozstrzygniemy spór czy serce kontra mózg oraz wyhodujemy własne mikrożycie. Naprawdę dużo fajnej biomedycznej zabawy. Laboratorium glutologa jest to zestaw eksperymentów, które można wykonywać w domu. Jest to zestaw dla najmłodszych, ale ja polecam robić go razem z rodzicami, bo to jest świetna zabawa. W laboratorium tym na przykład zrobimy sztuczną krew z gluta, jak sama nazwa laboratorium wskazuje. Zajmiemy się też biodrukiem 3D, co być może brzmi bardzo skomplikowanie, ale faktycznie można to zrobić w domu. Zobaczymy swoje DNA z własnej śliny, ale też zajrzymy do wnętrza ciała człowieka za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Rozstrzygniemy spór czy serce kontra mózg oraz wyhodujemy własne mikrożycie. Naprawdę dużo fajnej biomedycznej zabawy.
0: Adam Mirek, autor książki Ktoś tu kręci i popularyzator nauki, powróci w magazynie literackim dziś jeszcze po godzinie 14. Zapraszam was do udziału w konkursie. Już wiecie, co to takiego laboratorium glutologa. Myślę, że warto powalczyć. Przypomnę pytanie konkursowe. Czego wy możecie nauczyć się od waszego dziecka? Uzasadnijcie odpowiedź na redakcja@rmfclassic.pl. A teraz kino familijne, John Williams, E.T.

Najpiękniejsza muzyka filmowa z ulubionych filmów twojego dzieciństwa. Dziś przez cały dzień w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz na dzieci bajkę nową?
7: Całkiem nową, daję słowo!
8: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
9: Zdolna jestem niesłychanie!
10: Kto się ciebie o to pyta?
9: Nikt! Ja jestem starszy Pyta!
8: Razem z Anną Sejuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20:30 w TVP1.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
16: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.

muzyka Antonina Dworzaka, siódmy taniec słowiański, opus 72, wykonanie Rosyjskiej Orkiestry Narodowej. Prowadził Michał Pletniew, a wcześniej muzyka Georgesa Bizeta, wstęp do czwartego aktu opery Carmen. Na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce muzyka Maxa Steinera, usłyszycie fragment soundtracku do filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. A teraz sięgam po muzykę z serialu Gorąca Rywalizacja, to nowość na naszej antenie. Muzykę skomponował Peter. To piosenka It's You.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, punktualnie 13, Agnieszka Pietrzak i najważniejsze fakty.
11: Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku. Ich auto spadło z wiaduktu. Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł z estakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
12: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
11: Informowała Monika Jakubowska z płockiej policji. Policjanci i prokurator zabezpieczają na miejscu ślady i sporządzają dokumentację.
13: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
11: To życiowa szansa dla Mai Chwalińskiej. Około 14 na kortach w Paryżu rozpocznie się pojedynek Polki z francuską Diane Parry. Stawką jest awans do ćwierćfinału French Open. W głosy przed tym spotkaniem wsłuchał się nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
14: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Polka i Francuzka są w bardzo podobnej sytuacji i nie mają nic do stracenia. Walka może być więc zacięta. Obie zawodniczki dotarły po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Są w podobnym wieku. Chwalińska ma 24 lata, a Parry 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, a urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114 miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Chwalińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą pasę. Jedyny kłopot Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
11: A teraz dźwięki wydawane przez Emily Blunt w najnowszej produkcji Stevena Spielberga. Hollywoodzka aktorka w programie Hot Ones zdradziła, że nie zgodziła się na użycie sztucznej inteligencji w jednym z ważniejszych ujęć w produkcji. Zamiast tego wolała polegać jedynie na swojej wyobraźni i aktorskich zdolnościach. Pomyślałam, że zacznę wydawać naprawdę dziwne dźwięki i tak właśnie zrobiłam.

0: zrobiliśmy.
1: Wydawałam
0: dźwięki przypominające klikanie, buczenie, pomruki, wymawiałam przypadkowe spółgłoski. Rozmieszczone mikrofony przy ustach i w okolicach krtani pozwoliły ekipie dźwiękowej uchwycić wszystko, czego potrzebowali.
1: Weird sound.
0: Opowiadała aktorka. Thriller science fiction Dzień Objawienia opowiada o niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. Główna bohaterka, grana właśnie przez Emily Blunt, prezenterka pogody, podczas transmisji na żywo, nagle zaczyna mówić w tajemniczym, nieznanym nikomu języku, wywołując wśród odbiorców panikę i lawinę spekulacji na temat rzekomej ingerencji istot pozaziemskich. Tak to brzmi.
2: Do you understand what she's saying?
0: Dzień Objawienia trafi na ekrany kin już 10 czerwca. W RMF Classic za chwilę w roli prezenterki pogody na krótko Jadwiga Polus. Następne fakty od 14 będzie prezentował Grzegorz Jasiński. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
3: Nie będę jednak zmieniać języka. W większości regionów zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu. Spodziewajcie się opadów deszczu na południu, także miejscami burze, lokalnie z gradem, a na termometrach od 18 i 20 stopni na przeważającym obszarze, miejscami na wybrzeżu około 16, lokalnie w rejonach podgórskich około 15 stopni.
4: RMF Classic. Wśród gwiazd.
5: Tu Joanna Kulik.
6: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
7: Je suis Alexandre Desplat.
8: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Hansa Zimmera i Steve'a Mazzaro do czwartej części filmu animowanego Kung Fu Panda. Tu RMF Classic. Przypominam życzliwie, że od dziś wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące każdego kierowcy auta osobowego, dostawczego i ciężarowego zarejestrowanego w Polsce. To przede wszystkim obowiązek posiadania apteczki samochodowej. Ważna kwestia to również termin ważności poszczególnych elementów w apteczce. Sprawdźcie dziś w wolnej chwili. Pamiętajcie, opatrunki jałowe, kompresy gazowe, plastry z opatrunkiem, chusta trójkątna, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, kot termiczny. To niektóre potrzebne w wyposażeniu apteczki samochodowej elementy. Zadbajcie o to. Od dziś mogą pojawić się kontrole na drogach i surowe mandaty za ich brak. No a już teraz Anthony Willis. Przypomnę wam brzmienie filmu zatytułowanego Wichrowe Wzgórza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: A w najbliższym programie odwiedzi nas jeden z ciekawszych współczesnych pisarzy, Wit Szostak, z którym porozmawiamy o tym, czy zamyślenie musi być kłamstwem i czy pamięć pomaga, czy przeszkadza w opowiadaniu osobistych historii. To w kontekście książki zatytułowanej Suche strugi. Ale będzie też sporo niespodzianek dla młodszych czytelników i ich opiekunów. Szykujemy bowiem specjalny program Naukowy Dzień Dziecka z zestawem pięknych i pełnych humoru książek Adama Mirka, który również będzie gościem magazynu Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

Tu RMF Classic, przed nami utwór Gioachina Rossiniego, to będzie uwertura do opery Cyrulik Sewilski. Lozańską Orkiestrę Kameralną prowadzi Jesús López Cobos. I już za kilka minut finał dzisiejszego konkursu Plecak pełen pomysłów.

0: Gioachino Rossini i uwertura do opery Cyrulik Sewilski. To wykonanie Lozańskiej Orkiestry Kameralnej poprowadził Jesus Lopez Cobos. Tu RMF Classic, minęła 13.30, czas na finał dzisiejszego wydania konkursu Plecak pełen pomysłów. Zwycięzcą został pan Artur.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Poznajmy prawidłową odpowiedź. Jaki kraj dziś był naszym krajem docelowym? Proszę podać nazwę.
2: Dzisiaj lecieliśmy, bo to w sumie od nas to trzeba lecieć, albo płynąć do Kanady.
0: Zgadza się. No i bardzo zaintrygowała mnie pana propozycja na wakacje. Skąd taki pomysł, panie Arturze? Proszę nam wszystko wyjaśnić.
2: Jestem wielkim fanem planszówek. Bardzo lubię pograć, troszkę pomyśleć, pogłówkować, czasem pocieszyć się ze zwycięstwa, czasem posmucić. I wiele z nich jest osadzonych właśnie w prawdziwych, rzeczywistych lokalizacjach. I tak jak zaczynałem od wsiąść do pociągu, gra, w której poruszamy się koleją, staram się zbudować najpiękniejszy, najdłuższy szlak kolejowy pomiędzy różnymi miastami. On właściwie wyszedł jako taka baza do zbudowania połączeń po różnych miastach, różnych lokalizacjach, w których toczą się właśnie przygody planszówkowe. I tak właśnie zaproponowałem Carcassonne, piękne średniowieczne miasto we Francji, które jest też związane z tytułową grą Carcassonne, budowanie zamków. Później bym się przemieścił do Birmingham, do Anglii, żeby wziąć udział w rewolucji tutaj industrialnej. Później ten szlak nie wjedzie dalej przez Sagradę i budowę witraży, czy do odległego Istambułu, żeby na targu handlować, prawda, złotem i pięknymi klejnotami. Mhm. Czy także udać się do Meksyku, dalekiego Meksyku, żeby poznać starą cywilizację Majów, kulturę. I to przez te wszystkie właśnie lokalizacje są też z nami właśnie obecne gry planszowe z różnymi mechanikami, czy to budowania witraży, czy to zdobywania pozycji jako kupca, czy to właśnie budowania zamków, czy też tworzenia właśnie tras.
0: Uprawianie winorośli, jak pan też wspomniał w swojej odpowiedzi.
2: Tak, zgadza się. Viticulture, wspaniała gra, trudna gra o uprawie winorośli, o zarządzaniu swoją winnicą w pięknej Toskanii. Także warto to też odwiedzić tak po prostu i zanurzyć się w tym włoskim klimacie.
0: Panie Arturze, bardzo dziękuję za te wszystkie pomysły. Dziękuję. Szlakiem planszówek. Mnie zaintrygowała ta gra planszowa Viticulture jak najbardziej i próba odnalezienia się w Toskanii przynajmniej w grze. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Plecak bardzo wyślemy dziękuję. Pocztą wkrótce. No i proszę go zabrać ze sobą w najbliższą wakacyjną podróż. Mam nadzieję, że będzie praktyczny.
2: Oczywiście, tak zrobię. Na pewno ze mną w podróż poleci, także wszystkim życzę wspaniałych wakacji w tym roku i każdych następnych.
0: Dziękuję, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Masz na dzieci bajkę nową?
5: Całkiem nową, daję słowo!
6: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
7: Zdolna jestem niesłychanie.
8: Kto się ciebie o to pyta?
9: Nikt. Ja jestem starszy Pyta.
6: Razem z Anną Sejuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Po reklamie.

Była to muzyka Franciszka Schuberta, zabrzmiało Impromptu S-dur opus 90, numer 2, przy fortepianie Mariusz Łąpirasz, tu RMF Classic. Od 14 magazyn literacki, gorąco zapraszam, bo będziemy dużo polecać Wam dobrych lektur dla dzieci. Przywita się Katarzyna Chtat i goście. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie w magazynie przedpołudniowym. Kolejna szansa na udział w konkursie już jutro po 10. Polecam i zapraszam. Teraz Ennio Morricone i muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: A to piosenka Tears for Fears z dedykacją dla tych, którzy słuchają RMF Classic w drodze. Dochodzi 14 wkrótce. Najnowsze fakty. Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan?

0: Mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie RMF Classic. Jest 14, zatem czas na najświeższe fakty. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to działanie nie do przyjęcia.
12: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłość. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli ginąć za czyjąś wolność. Dziś za to, żebyśmy mieli czas na ten program SAFE, na modernizację polskiej armii, od 4 lat giną ukraińscy żołnierze i o tym nie wolno też zapomnieć. Jedno i drugie musi być w naszych działaniach widoczne.
11: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. W 10 minut można stracić dorobek życia, podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowicz koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów, zostało zniszczonych.
13: Mieszkańców poszkodowanych, mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że jest. Są ludzie dobrej woli, dowożą kawę, dowożą napoje.
14: To była chwila, czy to dłużej trwało?
13: To była chwila, mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli, przeleciałem to po swojej skórze, to mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
11: Z sołtys Balcarzowicz, Klaudią Giemsą rozmawiała reporterka RMF Max Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd Hubert Ibrom przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
15: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna. Dwa razy w ciągu 20 lat, niecałych 18 lat. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
14: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
15: Na razie tego nie liczymy chyba, ale po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
11: Komisja powołana przez wojewodę szacuje straty. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: A w faktach pytania o Polską Agencję Kosmiczną.

0: kosmiczną, to ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę promować polski sukces. Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. Jeszcze przed startem zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. 2 tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsy. Po locie odbyła się seria spotkań z astronautą na uczelniach. Ale to za mało.
1: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
0: Ocenia Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, który wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś w Faktach oddamy głos Polskiej Agencji Kosmicznej, a Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie gościem podcastu Grzegorza Krychowiaka. Premiera o 17 na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji.
2: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych Faktach o 15. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj znów pochmurno i deszczowo, ale pod koniec dnia ma być więcej przejaśnień. Teraz głównie we wschodniej połowie kraju i na południu przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam 16 i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 14. Wiatr dzisiaj słaby, miejscami umiarkowany, głównie wschodni i południowo-wschodni.
3: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
4: Tu Włodek Pawlik.
5: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
6: Mówi Adam Makowicz.
7: Nazywam się Rafał Blechacz.
8: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To był temat z Akademii Policyjnej w RMF Classic, a ja zapraszam teraz do świata literatury w magazynie Od Słowa do Słowa. Jest 11 minut po 14. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam. Będziemy razem do 18.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: A dzisiaj mamy wyjątkową sytuację, bo w kalendarzu 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc nie może zabraknąć propozycji czytelniczych również dla dzieci. U nas dziś między innymi Naukowy Dzień Dziecka z Adamem Mirkiem, no i mamy dla Was konkurs z książkami w roli głównej. Będzie kolejna odsłona rozmowy z naszym gościem o książce zatytułowanej Ktoś tu kręci. To po godzinie 17, no i będą oczywiście zestawy do wygrania. Zapraszam też do Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic. Dziś zachęcam do dzielenia się recenzjami książek dla dzieci właśnie. Możecie pisać o takich, które pamiętacie z dzieciństwa, albo o takich, które czytaliście dzieciom i polecacie. Szczegóły i formularz Klubu Pożeraczy znajdziecie na rmfclassic.pl, a dziś do wygrania zestaw książek dla dzieci od wydawnictwa Debit. A w tej godzinie coś dla dorosłych, no i garść poważnej literatury. Przed nami rozmowa z jednym z ciekawszych współczesnych polskich pisarzy, Witem Szostakiem, o jego najnowszej książce zatytułowanej Suche strugi. To jest książka o śladach, jakie zostawiają w nas miejsca, ludzie i historie, które nie zawsze potrafimy opowiedzieć do końca. To również opowieść o tym, jak rzeczywistość czasem miesza się z pamięcią i o tym, jak to, co pozornie zwyczajne, odsłania nieoczywiste głębie w nas samych. Więcej już za kilka minut zapraszam, a teraz wracamy do muzyki w RMF Classic, jedna z naszych muzycznych nowości. To piosenka z filmu Diabeł upiera się u Prady 2. Material Lover.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

24 minuty po 14. Wracamy teraz na spotkanie z muzyką w RMF Classic. U nas już za chwilę Kukułka, Torino Rospighi z katalogu Ptaki. To będzie wykonanie Orkiestry Kameralnej Świętego Pawła, którą poprowadzi Hugh Wolf. Teraz natomiast zabrzmi słynny The Sound of Silence Paula Simona. To będzie wersja instrumentalna gitarzysty Milosza Karadziglicia z zespołem. Posłuchajmy.

0: Kukułka zakukała, więc czas na spotkanie z naszym gościem i rozmowę o książce.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Jeden z najciekawszych współczesnych polskich pisarzy, Wit Szostak, jest dzisiaj naszym gościem w RMF Classic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No i jest pana nowa książka zatytułowana Suche strugi. To jest historia pewnej kamienicy na krakowskim Podgórzu, która jest świadkiem wojennych losów Krakowa i na ścianach której znajdziemy pewne niezabliźnione rany, ślady ludzkich tragedii, o których mieszkańcy woleliby zapomnieć. Ale jest to też opowieść o ludziach, o pewnych kobietach, o mieście Krakowie i o rzece, która to miasto dzieli. Ale skąd te suche strugi? No i czy strugi mogą być suche?
2: To jest rzeczywiście dobre pytanie, bo ten tytuł brzmi bardzo tak oksymoronicznie. Poprzednia moja powieść dla dorosłych miała tytuł Rumowiska i suche strugi są w pewnym sensie jakimś, może nie synonimem, ale jakimś odpowiednikiem rumowisk. Jest tym i płynięcie, i jakaś kamienność w tych suchych strugach, prawda? Więc starałem się rozegrać jakoś tę dwuznaczność, ale też odnieść do innych rozmaitych zacieków, które pojawiają się na ścianie, które kiedyś płynęły, co widać, ale zastygły, więc już są suchymi, byłymi strugami, prawda? Ale też zupełnie nieoczekiwanie w pewnym momencie pisania tej książki okazało się, że pojawia się tam lutnik i to, co zostaje po rzeźbieniu i wytwarzaniu płyt do skrzypiec, te wióry też można nazwać strugami, prawda? I one już są rzeczywiście suchymi strugami, więc rzeczywiście tytuł wieloznaczny i wprowadzający taki niepokój już na samym początku.
0: A co w tej książce jest prawdą, a co fikcją literacką? No bo jeżeli chodzi o te rzeczy dotyczące Krakowa, to sporo tam faktów, ale nie wszystko. Natomiast kamienica, o której pan pisze, faktycznie istniała?
2: Kamienica rzeczywiście stała w miejscu, gdzie dzisiaj jest plac bohaterów getta i tam, kiedy przebudowywano ten plac w latach 70. wyburzano część kamienic po to, żeby przedłużyć ulicę na zjeździe, która prowadzi od mostu i od ulicy Starowiślnej, połączyć ją z ulicą Limanowskiego, poprowadzić tam tramwaj, żeby rozwiązać komunikacyjnie tamtą część Krakowa. W związku z tym trzeba było sporo kamienic wyburzyć. I kamienica, w której narratorka Helena mieszkała przez wiele lat, właśnie padła ofiarą, czy też została wyburzona właśnie w ten sposób. Więc Helena wraca i stoi sobie w tym miejscu, które zupełnie inaczej wygląda i wspomina kamienice ludzi, którzy tam mieszkali, siebie samą i próbuje jakoś przez te wspomnienia do jakiejś prawdy dotrzeć.
0: Ważnym wątkiem w tej książce jest też rzeka, ale to chyba nie tylko w tej powieści, prawda?
2: Jakiś czas temu dostrzegłem pewien duży potencjał, można powiedzieć, taki myślowy, filozoficzny, literacki w tym całym dorzeczu słów i doświadczeń związanych właśnie z rzeką, źródłem, płynięciem, strumieniami, meandrami i tak dalej. I daję temu od jakiegoś czasu wyraz. Tak jak w Rumowiskach, o których rozmawialiśmy, tak jak w filozoficznym eseju do rzecza i dociekania, tak samo tutaj też do rzeki powracam. Jest też Wisła, prawda, która tutaj, tak jak pani powiedziała, odgrywa pewną bardzo istotną rolę. Ale też suche strugi są pewną próbą pomyślenia o powieści, która jest rzeką, ale nie doświadczaną od źródła do ujścia, tak jak się zazwyczaj wydaje, że opowieść się zaczyna, rozwija i kończy w taki naturalny sposób jak rzeka. Tylko chciałem, żeby ta powieść była skonstruowana tak jak nasze zazwyczaj, w większości z nas doświadczenie rzeki. Na ogół jesteśmy takimi mieszkańcami, tak jak my tu w Krakowie, czy warszawiacy, czy mieszkańcy Torunia i tak dalej, którzy gdzieś napotykają tą rzekę, która już jest jakoś ukształtowana i gdzieś tam sobie płynie. Więc tak samo jest w Suchych strugach. Czytelnik wchodzi w tę opowieść, kiedy ona już jest ukształtowana, jest bardzo szerokim rozlewiskiem, skupiającym wiele strumieni. Potem wyruszamy powoli do źródeł, aż do takiego niewielkiego źródełka i tam się okazują różne ciekawe rzeczy, a potem wracamy znowu i wędrujemy do ujścia.
0: I tu na chwilę się zatrzymajmy. Do rozmowy z Witem Szostakiem o suchych strugach wrócimy za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
5: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
6: Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Masz na dzieci bajkę nową?
10: Całkiem nową, daję słowo.
11: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
12: Zdolna jestem, niesłychanie.
13: Kto się ciebie o to pyta?
12: Nikt. Ja jestem Skarży Pyta.
11: Razem z Anną Sejuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
1: Wracamy do rozmowy z Witem Szostakiem o książce Suche strugi. To bardzo ciekawa powieść, w której rzeczywistość miesza się z pamięcią, opowieść z przemilczeniem, a to, co z pozoru zwyczajne, odsłania nierzeczywiste głębie. Moja pamięć przecieka jak ściana, pod tym względem jesteśmy podobne, mówi Helena, bohaterka i narratorka powieści. Bardzo ciekawa postać w tej książce. Proszę powiedzieć, jak pan konstruował tę postać i jaka ona jest, jak ona opowiada swoją historię?
2: Jest osoba, która wspomina swoją przeszłość, swoje życie i z perspektywy swoich 60 czy 70 lat opowiada o całym swoim życiu. Ona dociera do tych rozmaitych pokładów swojej pamięci na rozmaite sposoby, ale jest tym już ukształtowanym podmiotem dość jednorodnym. Ja sobie myślałem taki podmiot, który nazwałem sobie roboczo narratorką nomadyczną, która wędruje po różnych czasach i to są oczywiście jej zapiski, jak można podejrzewać, z różnych lat pochodzące, więc ona jest za każdym razem inną osobą. Ma inny bagaż doświadczeń, inne emocje, jest w innym momencie swojego życia. To jest jakby takie zewnętrzne okoliczności, a takie czysto wewnętrzne już związane z opowieścią, za każdym razem w gruncie rzeczy obiera inną strategię narracyjną, czyli sposób opowiadania tego, bo niekoniecznie to muszą być uporządkowane fakty. To może być jakieś zmyślenie, to może być jakaś próba opowiedzenia samej sobie jakiejś narracji, która będzie dla niej samej przekonująca. Raz ona jest bardziej emocjonalna, raz jest bardziej sucha, raz używa dłuższych, raz krótszych zdań. Za każdym razem jest inną narratorką, więc to jest niby ta sama osoba, a jednocześnie każdy rok pokazuje nam zupełnie inne jej oblicze.
1: Czasem jest tak, że żeby zobaczyć prawdę o sobie, musimy spojrzeć na nasze życie z zewnątrz, prawda? I tutaj jest podobnie.
2: Tutaj wydaje mi się jest taka bardzo ciekawa gra w nasze opowiadanie siebie, próbę ukrycia czegoś, każdy z nas ma coś do ukrycia, ale też ujawnienia czegoś i być może jest tak, że nie do końca to, co opowiedziane zgodnie z faktami jest najbardziej prawdziwe, chociaż pod pewnym względem oczywiście tak, bo fakty są faktami, prawda? Ale właśnie takie przetworzenie literackie ujawnia nam jakąś głębszą prawdę tej historii, pozwala nam zobaczyć siebie z zupełnie innej perspektywy. Więc ta spokojna gospodyni domowa, która, jak sama mówi, prowadzi zwykłe życie, podgląda te swoje niezwykłe redaktorki i w pewnym momencie czytelnik uświadamia sobie, że chyba trochę przekracza swoje kompetencje sąsiadki, prawda? Bo cała ta fabuła nie sugeruje, że one się jakoś blisko przyjaźniły ze sobą, zwierzały się sobie i tak dalej, więc ona musi sobie dopowiedzieć je całe i okazuje się, że bardzo dokładnie wnika w ich dramaty, w ich życie, w ich jakąś trudną sytuację życiową, czy trudne rozmaite napięcia, które w życiu się pojawiają. No i pytanie, z którym zostawiam czytelnika, gdzie Helena mówi prawdę? A gdzie zmyśla? A gdzie dopowiada coś? A gdzie po prostu najzwyczajniej kłamie?
1: Co było najważniejsze dla pana, żeby zostało w nas, czytelnikach, po przeczytaniu tej historii?
2: Ja nie wiem, czy tak myślę o książkach, kiedy do nich siadam. Dla mnie pisanie powieści i czytanie również, bo jestem w dużej mierze czytelnikiem, prawda? Więcej książek przeczytałem niż napisałem. Więc dla mnie wejście w powieść to jest wejście w jakiś zupełnie nowy świat. Nie tylko topograficznie, w życia bohaterów, ale też w język, w sposób widzenia świata. Ja staram się raczej rozbudzić to myślenie czytelnika, a nie zamknąć je w jakimś ostatecznym przesłaniu czy jakiejś myśli. Nie byłbym w stanie podać żadnego takiego morału, który płynie z moich powieści. Myślę, że myślenie nad tym, jak konstruujemy swoje życie w opowieści, jaką rolę odgrywa pamięć, czy pamięć jest zmyślaniem, czy jest odkrywaniem, czy naprawdę chcemy opowiedzieć siebie, czy raczej powymazywać to, co niewygodne. Wydaje mi się, że w dużej mierze o tym są Suche strugi, ale myślę też o paru innych rzeczach również.
1: A jeżeli państwo chcecie się dowiedzieć, jakie jeszcze wątki tam się znajdują, no to już po więcej trzeba sięgnąć do książki Suche strugi. Autor tej powieści, Wit Szostak, dzisiaj był gościem RMF Classic. Piękne dzięki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Po reklamie.
11: Jest 15. Przed mikrofonem jest z nami Grzegorz Jasiński. Zatem czas na fakty RMF Classic.
12: Na początek Paryż właśnie ruszył pojedynek Mai Chwalińskiej z francuską Diane Parry na kortach Rolanda Garrosa. Stawką jest awans do ćwierćfinału turnieju French Open. Dla obu zawodniczek to wielka szansa na pierwszy w karierze awans do tej rundy wielkoszlemowego turnieju. Polka rozpoczęła od prowadzenia 1-0. Trzymamy kciuki. Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dziś prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudokibiców ruchu Chorzów, Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji.
13: Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze, że otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
12: Przypomina nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
14: Poznaj fakty. RMF Classic.
12: Ruszyła rekrutacja na studia na poznańskich uniwersytetach. Swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujący na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Ten drugi ma w tym roku sporo nowości.
15: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
12: Zachęca Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy Bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchylił dyrektor krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
16: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
12: W niedzielę w samo południe z plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych.

0: kolejne ciekawe wieści u nas znów w faktach. O 16 wtedy wróci Grzegorz Jasiński. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Parasole lub kurtki z kapturem dzisiaj przydadzą się mieszkańcom wielu regionów. Przelotny deszcz i burze teraz niemal w całym kraju, tylko na północnym wschodzie i miejscami na krańcach południowo-wschodnich na razie bez deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 22 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam 16 i lokalnie w rejonach podgórskich około 14. Najcieplej teraz w Zielonej Górze.
1: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, this is James Newton Howard.
4: This is Daniel Pemberton.
5: Hi, this is Max Richter.
6: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Temat z serialu Dynastie za nami. Jest 10 minut po 15, a ja zapraszam teraz do Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic.
1: Klub Pożeraczy Książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: To właśnie tutaj możecie sami podzielić się swoimi literackimi odkryciami, a ja dzisiaj szczególnie zapraszam do dzielenia się znaleziskami książek dla dzieci. No bo świętujemy Dzień Dziecka i mam w nagrodę dla kogoś z Was zestaw 3 książeczek dla dzieci od wydawnictwa Debit. Bardzo ładnie wydane, edukacyjne książki pod tytułem Moja rodzina, Szczęście ma kolor błękitny oraz Kocham siebie. To są książki, które zachęcają do tego, by spojrzeć na siebie i innych bardziej uważnie i z miłością. I to jest propozycja raczej dla młodszych dzieci, takich w wieku od 4 do 6, 8 lat. Więc jeżeli macie w domu takie szkraby, to zapraszam do pisania o ulubionych pozycjach dziecięcych, tych, które sami pamiętacie albo które z dziećmi czytaliście i możecie polecić innym. A ja najciekawsze zgłoszenie nagrodzę w Klubie Pożeraczy Książek około 15:30. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, tam szukajcie zakładki Klubu Pożeraczy Książek, a formularz podpowie Wam, co dokładnie trzeba zrobić. Zapraszam i czekam na Wasze zgłoszenie. W międzyczasie gramy już za chwilę u nas muzyka z filmu Zapach kobiety Carlosa Gardela, teraz Vangelis i jego dźwięki z filmu 1492 Wyprawa do raju.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: To było Preludium G-moll, opus 23, numer 5, Sergiusza Rachmaninowa. A ja zapraszam teraz do naszego klubu pożeraczy książek i na rozmowę z kimś z was.
1: Klub pożeraczy książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: A w tym klubie czekamy na wasze propozycje i relacje, a ja mam dzisiaj już na linii naszą słuchaczkę. To pani Kasia, która w formularzu napisała nam bardzo piękny opis książki, która jest bliska jej sercu i którą pamięta z dzieciństwa. No i wcale się nie dziwię, bo to jest też jedna z moich ulubionych książek z czasów dzieciństwa. Pani Katarzyno, skąd pomysł na taki klasyk, bo pani opisała nam Dzieci z Bullerbyn.
2: Tak, to się zgadza, Dzieci z Bullerbyn. Ja przeczytałam po raz pierwszy bardzo wcześnie tą książkę, bo w wieku już chyba nawet 9 lat, to była druga klasa podstawówki, a potem wracałam do niej wielokrotnie, nawet już jako nastolatka. I do dzisiaj pamiętam wiele szczegółów, jeden z nich opisałam o tym, jak Lisa sprzątała swój pokoik i ja tak się bardzo zaangażowałam, że ja wracałam nawet potem w książce, szukałam tego fragmentu i znów to przeżywałam. Ja sobie chciałam tak samo ten pokoik jego naurządzić. Bardzo mi to motywowało. Zapomniałam jeszcze wspomnieć o jednym fragmencie, którego ja czasami do dzisiaj w naszej mojego męża w życiu codziennym używam wtedy, kiedy dzieci wracały ze szkoły i lasce i bossy stwierdzili, że chcieliby wynaleźć pagórek, taki pagórek, który by się ciągle obracał, żeby ciągle się schodziło na dół, a nie wychodziło pod górę. Ponieważ jak szli do szkoły, to schodzili na dół, a potem wracali pod górkę, więc to było dla nich uciążliwe. I tak, rzeczywiście, mam do tej książki wielki sentyment, pomimo tego, że teraz już mam prawie 40 lat i dwoje małych dzieci na koncie. I czekam takiego czasu, kiedy znów będę mogła do niej przysiąść i tak spokojnie, już biorąc pod uwagę moje dorosłe doświadczenie, przeczytać ją ponownie.
0: No ja mam cierki na plecach, jak pani to opowiada, bo to jest przepiękne, że są takie książki, które przez tyle lat mają na nas wciąż tak samo mocne, silne działanie i wciąż są aktualne.
2: Tak, to prawda. Dlatego ja gratuluję autorce książki tego kunsztu literackiego, ponieważ to jest wielkie osiągnięcie, żeby tak zawojować świat, bo to w zasadzie cały świat zna chyba tą książkę, żeby tak wiele, bo to nie tylko ja, tak wiele dorosłych osób wracało w myślach i sentymentach właśnie do tych Dzieci z Bullerbyn.
0: Ja też jestem wdzięczna, że taka literatura istnieje. Bardzo dziękuję za przypomnienie tego tytułu, bo myślę, że to faktycznie w tym zalewie tych nowych książek, które się pojawiają, czasem warto sięgnąć po taki klasyk.
2: Jak najbardziej. Dlatego ja bardzo zachęcam, jeżeli ktoś nie zna, chociaż nie wierzę w to, że są jeszcze takie osoby, jeżeli ktoś nie zna, to zachęcam, a jeżeli ktoś zna, no to myślę, że też warto do niej wrócić. Ja bym bardzo chciała, bo to jest książka, która naprawdę, naprawdę zostaje na długo.
0: Zgadzam się. Bardzo dziękuję za tę pani wypowiedź. Proszę powiedzieć, w jakim wieku ma pani dzieciaki?
2: Mój syn właśnie tutaj okupuje mnie obok. Ma 6 lat, a córka 4 latka.
0: Idealnie, idealnie. Bo ja właśnie takie książeczki mam dla państwa. Wydawnictwo Debit nam tutaj zasponsorowało. Szczęście ma kolor błękitu. Kocham siebie i moja rodzina właśnie dla takich szkrabów małych. Te trzy książeczki do pani powędrują pocztą, więc mam nadzieję, że dzieciaki się ucieszą, a pani chyba bardziej, prawda? Bo będzie pani je czytać.
2: Tak, ja się chyba z tego bardziej cieszę, chociaż przyznam, że wydaje mi się, że już trochę udało mi się zaszczepić w nich tą miłość do książek.
0: Super. Wszystkiego dobrego życzę i wszystkiego pięknego z okazji Dnia Dziecka również dla pani, bo my chyba też dobrze, żebyśmy czasem w sobie tą dziecięcą radość odkrywali i przypominali sobie.
2: Tak, od jakiegoś czasu staram się to robić coraz bardziej.
0: Dzięki za rozmowę, życzę pięknego popołudnia i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Klub pożeraczy książek RMF Classic. I ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.
0: Wszystkie wcześniejsze wasze opisy i recenzje można znaleźć i poczytać sobie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Klubu Pożeraczy Książek, a kolejnego klubowicza bądź klubowiczkę poznamy znów za tydzień o 15:30. Natomiast wy możecie zgłaszać swoje propozycje w formularzu cały czas, bo to nie znika, a ja potem do tych opisów chętnie wracam. A teraz z dedykacją dla wszystkich młodszych czytelników z pozdrowieniami z okazji Dnia Dziecka, muzyka Hansa Zimmera z filmu Madagaskar 2.

0: Yes, I'm in heaven.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
3: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
2: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: A zanim będzie piątka z literatury, jest 15.40, słuchacie RMF Classic, a my wracamy do muzycznych propozycji na poniedziałkowe popołudnie. Już za chwilę u nas fragment z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saensa, grać będzie Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha, poprowadzi ją André Previn. Zaś teraz fragment suity Saint-Paul, opus 29, numer 2, Gustawa Holsta. To jest wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą prowadzi Yehudi Menuhin.

0: Piękna ta muzyka z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa, prawda? 10 minut zostało do 16, a to czas, kiedy w studiu pojawiają się Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Dzisiaj z dziecięcym błyskiem w oku. Cześć, witajcie. I o co chcecie mnie dzisiaj zapytać?
1: Katarzyna, mamy do ciebie fundamentalne i zasadnicze pytanie i od odpowiedzi na nie bardzo wiele będzie zależeć.
2: Jaki jest twój stosunek do muminków?
0: Do muminków? No ja uwielbiam muminki. Wspominam bardzo dobrze z czasów dzieciństwa. Polowałam na kolejne części. Chyba wszystko wyczytałam, co było w bibliotece. No i filmowo też obejrzałam to, co było możliwe. A u was jak to wygląda?
1: Nasz stosunek jest, jakby to właściwie powiedzieć,
2: bałwochwalczy.
1: Fascynacja, oddanie, przywiązanie, tęsknota i w ogóle wszystko. Rzeczywiście.
2: Psychofaństwo.
1: Psychofanizm, psychofaństwo. Muminkofaństwo to jest właśnie to, czym się oddajemy. I dzisiaj będziemy mówić o muminkach, ale nie tylko o muminkach, o Tove Jansson, dzisiejsza audycja, ponieważ prawie równo 25 lat temu Tove Jansson odeszła z tego świata, ale zostawiła nam masę swoich książek i prac graficznych i o nich, oczywiście o niektórych tylko z nich, dziś będziemy rozmawiać. No bo
2: warto podkreślić, że cała masa ludzi dorzuciła do tej muminkologicznej bibliografii swoje 3 grosze i one też się pojawią.
1: Tak jest. Będziemy rozmawiać o świecie muminków i o tym, że właściwie czytelniczo można z niego nigdy nie wychodzić.
0: Muminkofaństwo, ładne słowo stworzyliście, zatem zapraszamy po 16, a do tego czasu jeszcze trochę muzyki w RMF Classic. Będzie Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, a teraz fragment soundtracku z serialu Madison.

0: Don't worry, be happy z takim pięknym przesłaniem na poniedziałkowe popołudnie zostawia nas Bobby McFerrin. Tymczasem zbliża się 16:00, za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na

0: Kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, przed mikrofonem jest z nami Grzegorz Jasiński. Zatem czas na fakty o 16.
5: Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3 w meczu z francuską Dianą Paris na kortach Rolanda Garrosa. Stawką tego meczu jest ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju. W drugim secie Paris prowadzi 2-1. Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. O uchwale zarządu krajowego partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela. To efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, dotąd szefa Małopolskiej Koalicji.
6: Śledzimy fakty.
5: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Dlaczego?
7: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
5: Podsumowuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru cynkowni w wielkopolskich Obornikach. W środę spłonęła tam hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Co muszą teraz zrobić śledczy?
8: Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, na których widać moment wybuchu pożaru. Jednak by dokładnie określić jego przyczynę, biegły z zakresu pożarnictwa będzie musiał dostać się do miejsca zarzewia ognia. To będzie możliwe dopiero po rozbiórce stalowej konstrukcji, która częściowo zawaliła się podczas akcji gaśniczej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Wstępne straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych. Nie było osób poszkodowanych, a pożar przez kilkanaście godzin gasiło ponad 250 strażaków.
5: Informuje wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało dziś ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa numer 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem znanej książki dla dzieci o tym bohaterze. To wyśmienity sposób na spędzenie dnia dziecka.
9: Za kogo się przebrałaś?
10: Za panterkę.
11: A ja ten Biedronka.
12: Ja za Pokemona Pikachu.
9: Gdzie idziecie dzisiaj?
11: Do pana prezydenta.
9: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
11: Fajnie.
9: Poza szkołę można wyjść.
11: Tak.
9: Fajnie się spędza dzień dziecka?
11: Tak.
13: Najlepszy w moim życiu.
14: Mój też.
15: Hurra!
5: Deklarowali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką Anną Pałamar.
4: Na kolejne fakty RMF Classic zapraszamy za godzinę o 17. Teraz prognoza pogody. No i nadal parasole i kurtki z kapturem mogą się przydać, bo w Polsce pochmurno i deszczowo niemal wszędzie, z niewielkimi tylko przejaśnieniami na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie. Lokalnie natomiast możliwe burze i burze z gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 19-20 w centrum i na południu do 22 na zachodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 14. Najcieplej i najwięcej pogodnego nieba nadal w Zielonej Górze.
16: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
17: This is Harry Gregson-Williams.
18: My name is Michael Nyman.
19: This is Howard Shore.
20: Hi, my name is Don Davis.
21: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tu Piątka z literatury RMF Classic, Tomasz Pindel
1: i Szymon Kloska. Dziś rozmawiać będziemy o naszej ukochanej autorce.
0: A jest nią Tove Jansson. Mamy całkiem dobry pretekst. Otóż prawie równo 25 lat temu, dokładnie 27 czerwca 2001 roku, Tove Jansson zmarła, czyli mija ćwierć wieku, 25 lat, kiedy jej nie ma, ale oczywiście cały czas jest.
1: My sobie z czerwca robimy taką jansonowską, trwającą miesiąc wieczornicę, co w ogóle ma sens, bo czerwiec mi się bardzo z Jansson kojarzy i z latem muminków.
0: Szczerze mówiąc, mi się kojarzy z światem muminków każdy miesiąc w roku.
1: To prawda.
0: Może luty, nie, no luty też. Więc generalnie rzecz biorąc, nie ma takiego momentu, żeby muminki nie były dobre, ale uspokajamy Państwa, dzisiaj nie będziemy mówić o muminkach. Znaczy, nie będziemy omawiać kolejnych części tego cyklu, nie mamy aż tyle czasu, bo do tego potrzebowalibyśmy znacznie dłuższego pasma niż to nasze. Będziemy mówić o książkach, które dotyczą muminków, dotyczą Tove Jansson, które ukazały się niedawno albo ukazały się całkiem dawno, ale gdzieś tam rzeczywiście wibrują w przestrzeni, pozwalają poznawać szerzej tę autorkę i jej fantastyczny świat, nie tylko ten mumiński.
1: A żeby nas wprowadzić, nastrój to kompozycja Mattiego Baja z filmu Tove.

0: Jako się rzekło, w Międzynarodowy Dzień Dziecka...
1: Wszystkiego najlepszego, drogie dzieci.
0: Postanowiliśmy uczcić 25 lat bez Tove Jansson.
1: Ale to nie jest tak, że Tove Jansson daje o sobie zapomnieć.
0: Książki są ciągle wznawiane.
1: W Polsce i na świecie.
0: Penguin w tym roku wypuścił masę anglojęzycznych audiobooków na przykład.
1: Trwają prace nad filmem pod tytułem Muminki na Rywierze.
0: Na który czekamy z dość umiarkowanym entuzjazmem.
1: A tymczasem na oficjalnych stronach opublikowany został krótki film opowiadający o kolekcji płyt winylowych należącej do Tove i jej partnerki Tuliki.
0: Któremu towarzyszy wyczerpujący artykuł i zdjęcia samej kolekcji, w której przede wszystkim masa jazzu, co w sumie nie powinno dziwić.
1: Ale jest też Hendrix, są Stonesi, są Beatlesi.
0: A nawet znaleźć tam można polski akcent, a mianowicie muzykę Krzysztofa Komedy do filmu Dziecko Rosemary.
1: Łącznie zostało jakieś 500 płyt, w tym jedna z okładką namalowaną przez samą Tove.
0: Co więcej, jak się okazuje, dwa teksty poetyckie Tove zostały wykorzystane na płytach niejakiego Pekki Stränga, legendarnego hipisa progrockowego z Finlandii.
1: No i nie wiem, kiedy oficjalnie lato się zaczyna.
0: No, Tove upierałaby się, że jednak w sobótkę, w noc świętojańską.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że lato literackie.
0: No, to zależy jak liczyć, ale niewykluczone, że zaczyna się już w najbliższy weekend, bo wtedy festiwal Granatowe Góry to festiwal, przypomnijmy, poświęcony pamięci Jerzego Pilcha.
1: Ale czy o Tove i o Muminkach będzie tam mowa?
0: Nie, to jest wiadomość z zupełnie innej beczki. Natomiast jako, że Wisła to piękne okoliczności przyrody, a program napakowany, imponująco napakowany, to zapraszamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: W czerwcu wspominamy Tove Jansson. Mija 25 lat od jej śmierci i chcieliśmy przypomnieć dziś kilka książek, które ją przypominają. Najpierw mamy taką pozycję, ni to dla fanów, ni to wprowadzającą świat Tove Jansson.
2: Ja myślę, że ona jest bardziej dla fanów, znaczy dla tych, którzy już Muminki przeczytali wielokrotnie i chcieliby czytać coś jeszcze, więc dostają książkę, która jest pewnego rodzaju wariacją na temat. Jej autorem jest Filip Ardak. To jest znany także u nas autor książek literatury dziecięcej, który jest ewidentnym, zdeklarowanym miłośnikiem świata Muminków i właśnie Świat Muminków, tak brzmi tytuł tej książki, w pełni Świat Muminków stworzony przez Tove Jansson. I to jest coś w rodzaju leksykonu, pięknie wydany, duży format, grube oprawki, masę ilustracji, oczywiście zasadniczo Tove Jansson, ale też jest tam trochę innego jeszcze materiału związanego z jej twórczością i jej życiem. I to jest coś w rodzaju leksykonu, gdzie pojawiają się postaci, wątki, motywy znane nam dobrze z Doliny Muminków, więc przyjemnie do nich wrócić, zanurzyć się i przypomnieć sobie pewne rzeczy. Ale z drugiej strony Ardak poświęca też nieco uwagi jakby całemu zjawisku fascynacji światem Muminków. Mamy tam na przykład rozdział poświęcony kubeczkom muminkowym, które są bardzo powszechnie znane i używane w Finlandii, ale także poza nią.
1: Ja mam swoją kolekcję, ty masz swoją kolekcję.
2: Tak, tak, i pilnuję jak oko w głowie. Dopóki nie zacząłem zbierać kubeczków muminkowych, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę cokolwiek zbierał. Okazuje się, że to bardzo wciąga, więc jest to rzeczywiście takie wejście, przypomnienie sobie, zanurzenie się w tym świecie, nie dla kogoś, kto muminków nie zna, tylko raczej dla kogoś, kto muminki uwielbia i chce się po prostu nurzać w nich jak najbardziej.
1: Natomiast pierwszą taką książką, która pojawiła się na polskim rynku, była książka Boel Westin, Mama Muminków.
2: Dodajmy, że to w 2012 roku ona została opublikowana. Tak. I autorką przykładu jest Bogumiła Ratajczak.
1: Ja pamiętam, co to była zagradka, no bo dostaliśmy po raz pierwszy tekst monograficzny, który opowiadał biografię Jansson. Książka też bardzo bogato ilustrowana, więc tam były zdjęcia ze wszystkich możliwych okresów życia Jansson, jej rodziców, partnerki, wyspy i no właśnie, okoliczności przyrody w Zatoce Helsińskiej.
2: I bardzo dużo o procesie twórczym, bo to, co na pewno zrobiło wielkie wrażenie wtedy, to jest uzmysłowienie czytelnikom tej książki, że Muminki stały się przekleństwem dla Tove Jansson. Na szczęście pewnie będzie miała ich dość, no bo przysłoniły wszystkie inne aspekty jej życia, no ale cóż, tak to jest z wielkim dziełem.
1: Tak, i ona jednak dorastała w domu, który wypełniały sztuki plastyczne i sama ta aktywność plastyczna dla niej była niezwykle istotna i trochę stała się mamą Muminków wbrew sobie, ale nie wbrew nam, co tu dużo mówić.
2: Nie, my rzeczywiście, choć cenimy inne aspekty twórczości Tove, no to Muminko fanami jesteśmy nieustająco. Tu robimy przerwę w naszych wspomnieniach muminkowsko-jansonowskich. Posłamy teraz kompozycji Hani Rani z filmu Wartość Sentymentalna. To wprawdzie nie o Muminkach, no ale też gdzieś tam na północy się dzieje.

0: kąciku komiksowym spokojnie moglibyśmy się spotkać z Tove Jansson, natomiast ona wielokrotnie już gościła z komiksami w Piątce z Literatury, żadnego nowego nie ma, natomiast jest nowy komiks, który idę o zakład, że bardzo by jej się spodobał. Artysty zresztą dość znanego, no i który zawsze strzela w dziesiątkę, nigdy nie zawodzi.
1: Manu Larsenet, francuski genialny rysownik, który rzeczywiście na dobre zadomowił się także na polskim rynku wydawniczym. Powiedziałeś nowy, to jest taki nowy, stary komiks, bo komiks nazywa się Codzienna walka, tłumaczył go Wojciech Birek. I to jest rzecz, która ukazała się już po polsku lata temu, w ogóle chyba jako pierwsza praca Larseneta.
0: Tak mi się wydaje.
1: I teraz dostaliśmy wznowienie w nowej okładce, ale to jest rzeczywiście tenże komiks. Wspaniała rzecz, to jest Larsenet jeszcze operujący taką w miarę klarowną, tak bym powiedział, kreską, ale już pogłębiony, skomplikowany. Historia fotografa, który ma kryzys powołania, który nie chce robić zdjęć, który tak wyjeżdża do swojego domu gdzieś tam na francuskiej prowincji, ma niełatwe relacje z rodzicami, niełatwe relacje z samym sobą tak naprawdę, poznaje pewną uroczą weterynarkę i będą stanowić parę, ale tu też pojawią się różnego rodzaju kłopoty. Ta Codzienna walka to jest po prostu opowieść o życiu. Fabuła tego komiksu trwa latami. Tam się bardzo wiele dzieje, jest taką pogłębioną, poważną, uroczą, ale też bardzo smutną miejscami opowieścią po prostu o życiu człowieka, życiu ludzkim. Świetnie narysowana i pomyślana. Larsenet naprawdę jest mistrzem i faktycznie to by go, myślę, polubił.
0: Powiedziałeś też, że widać tu zmianę, jaka nastąpiła w jego sposobie rysowania. Ja mam wrażenie, że on po prostu przez lata zaczął dodać więcej wody do akwareli i ona mu się tak rozlewała.
1: Oj, nie wiem. Wydaje mi się, że każdy komiks rysuje inaczej i to jest kwestia to nie tylko akwarel, ale też po prostu tego, jak on tam tym piórkiem macha. To jest bardzo, bardzo ciekawy rysownik. Podobno jego najnowszy komiks już jest gotowy, więc niedługo go też pewnie poczytamy.
0: Tu zacieramy łapki. Czekam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Pobudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do naszych wspomnień poświęconych Tove Jansson w związku z 25. rocznicą jej śmierci, ale jej obecność jest nieustająca. Także i książki samej Tove Jansson, te niemuminkowe, trafiły do nas wreszcie w całkiem sporej liczbie. Możemy czytać jej opowiadania, jej powieści, jej korespondencje, ale taką pierwszą autobiograficzną książką Tove, która lata temu wyszła i potem była wznawiana, jest Córka rzeźbiarza.
2: Tak, to znaczy wydaje mi się, że przed nią wyszło Lato, które też trochę autobiografizowało.
1: No, ale to jednak jest powieść.
2: No dobrze, dobrze, masz rację. Natomiast to jest po prostu autobiograficzne wspomnienie. Pierwsza zresztą proza dorosła, tak zwana, w bibliografii Tove Jansson. Natomiast to było takie głębokie zanurzenie się w dzieciństwo Jansson, fantastycznie opisane. Jest tam na tyle dużo esencjonalnych rzeczy z głębokiego dzieciństwa, że niezależnie od tego, kim jest i co robimy i czy jesteśmy w stanie się utożsamić ze dzieciństwem tej wspaniałej dziewczynki, no to nagle czujemy jakiś odświeżający, fantastyczny powiew dzieciństwa.
1: No bo ona pazur miała, pazur pisarski, to po prostu świetne pisane, świetna obserwacja postaci.
2: No a dla czytelników pominków, no to ja też pamiętam, że to była nie lada gratka, nie? Że nagle ja byłem w stanie powiedzieć, a to już widzę skąd to się wzięło, już widzę czym ty za młodu nasiąkłaś i co później owocowało różnymi muminkowymi kontekstami.
1: Jeśli chcemy się zanurzyć w świat muminków tak naprawdę poważnie, to mamy ku temu sposobność, albowiem na polskiej arenie badawczej działa niejaka Hanna Dymel-Trzebiatowska, to jest badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego, która już dwie książki poświęcone muminkom opublikowała. W zeszłym roku ukazała się druga pod tytułem Przechadzki po Dolinie Muminków. Perspektywa filozoficzno-literacka. To brzmi dość poważnie ten tytuł i to jest całkiem poważna książka. W tym sensie, że to są eseje napisane z rygorem właściwie naukowym. Znaczy tam jest bibliografia, tam są przepisy, tam są różnego rodzaju odniesienia do badaczy, ale to jest rzeczywiście takie bardzo poważne zanurzenie się w świat muminków, ale to nie jest książka, która próbuje nam tłumaczyć, o czym muminki są, tylko która próbuje, czy która używa muminków do tego, żeby pokazywać różne tematy podejmowane przez pisarkę. Na przykład w tym najnowszym tomie, tym, o którym właśnie opowiadam, mamy pierwszy esej poświęcony w ogóle domowi, dom jako miejsce, jako przestrzeń. Mamy drugi, który jest poświęcony relacjom męsko-damskim i potem pojawią się kolejne eseje, w których będą brane na warsztat kolejne postacie, na przykład Małami czy Buka, z których bardzo poważne refleksje autorka będzie wyciągać. To jest takie głębokie, poważne czytanie. Dodam jeszcze, że ten wcześniejszy tom translatologiczno-literacki Wędrówki po Dolinie Muminków jest też fascynujący, bo on z kolei pochyla się nad przekładem i odkrywamy, jak bardzo polska wersja, którą oczywiście wszyscy znamy, znaczy ci z nas, którzy nie czytają po szwedzku, no my nie bardzo, jak bardzo ona wpływa na nasze rozumienie świata muminków, które jest nieco inne niż gdybyśmy czytali oryginał.
2: No i dobrze, bo jeżeli już coś badać, to właśnie świat muminków, wydaje się to przedsięwzięcie nieskończone, bo tam jest tyle głębi i kontekstów, że można spędzić na tym życie. My tymczasem zostawiamy Państwa z inną skandynawską mitologią pod ręką. Muzyka z filmu Thor Ragnarok pana Marka Mattersboa.
1: Tam muminków chyba nie było.
2: Nie sądzę.

0: To wyjątką zostawia po sobie cały literacki, artystyczny wszechświat. Oczywiście Muminki znamy i czytamy, ale jest tych tekstów i tekstów o tych tekstach całkiem sporo, więc można powracać, zanurzać się i w miarę możliwości nigdy, albo przynajmniej nie na długo, wychodzić z Doliny Muminków.
1: Tak, biblioteka towelogiczna jest rzeczywiście gigantyczna i wspominając ją 25 lat po śmierci, namawiamy, by Państwo wrócili do niektórych z tych książek wraz z nami.
0: Żegnamy się zatem Tomasz Paszczak-Mindel
1: i Szymon Ryjek-Kloska.
0: I na koniec jeszcze Łukasz, kompozytor muzyczny Targosz i magiczna Ziemia Muminków. Pozostajemy w Dolinie Muminków także dźwiękowo.

0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel wrócą w kolejnej piątce z literatury znów za tydzień po 16. Ja za chwilę wracam do magazynu Od Słowa do Słowa i będą propozycje dla młodszych czytelników z okazji Dnia Dziecka, a wcześniej zapraszam na ostatnie dziś fakty RMF Classic o 17.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl.

0: Ki do Media Markt. Po reklamie.
1: I jest 17, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
2: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Polska tenisistka w 1/8 pokonała francuskę Dianę Paris 6-3, 6-2.
3: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
2: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu. Gratulujemy. Rywalką w ćwierćfinale będzie Anna Kalińska.
4: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
2: Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta w czerwcu ubiegłego roku poleciał w kosmos. Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialne za promocję lotu, a sam Sławosz mimo wcześniejszych planów nie spotykał się z publicznością. W mailu przesłanym do naszej redakcji Zespół Komunikacji Polsy przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsie podkreślają, że objazd Sławosza po uczelniach w kraju się odbył, ale jego formułę ustaliły wspólnie trzy ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy Polsy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. My teraz zachęcamy do posłuchania najnowszego odcinka podcastu w stylu Krychowiaka. Gościem jest tam tym razem właśnie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Podcastu można słuchać na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji. Rozpoczyna się rekrutacja na studia w krakowskich uczelniach. Najstarsza z nich, Uniwersytet Jagielloński, przyjmie na pierwszy rok nauki stacjonarnej 9 tysięcy osób. Wśród propozycji znalazły się nowe kierunki, takie jak chemia sądowa, humanistyka cyfrowa czy media studies i komunikowanie multimodalne.
5: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. Powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją.
2: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ. Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński potrwa do 9 lipca. Wyniki pierwszej tury poznamy 2 tygodnie później. 40 drużyn z 26 krajów przyjechało do Warszawy. Dziś w naszej stolicy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Grają obie polskie reprezentacje, kobieca i męska. Dziś do gry przystąpią Polki, po których spodziewamy się walki o podium.
6: Rok temu w Ułan Bator biało-czerwone zajęły 4. miejsce. Teraz marzeniem jest medal. Najpierw trzeba przejść jednak fazę grupową. Dziś mecze z Madagaskarem i Czechami, w środę z mocnymi Azerkami i Holenderkami. Dalej przejdą 3 reprezentacje.
7: Ta grupa nie jest łatwa. Fajnie, że zaczynamy meczem z Madagaskarem. Mam nadzieję, że wygramy to pierwsze spotkanie i pomogą nam kibice, no i że wejdziemy fajnie w ten turniej.
6: Tak mówiła Klaudia Gercien. Przypomnę, koszykówka 3x3 to 10-minutowe mecze. Czas mierzymy tylko, gdy piłka jest w grze. Pojedynek kończy się wraz z końcową syreną albo szybciej, jeśli jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów.
2: Zapowiada Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: A w popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Bardzo dziękuję. Teraz prognoza pogody. Pochmurne i deszczowe popołudnie, w wielu regionach przelotny deszcz, miejscami burze, nawet z gradem, a na termometrach od 17-18 stopni na północy, przez 19-20 w centrum i na południu, do 22 jeszcze na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 14 stopni. Noc będzie chłodniejsza, ale jutro ma być nieco cieplej, nawet do 26 stopni, chociaż nadal z przelotnymi opadami deszczu.
4: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
8: This is Gustavo Santaolalla.
9: Hi, I'm Robbie Williams.
10: Alberto Iglesias.
11: Salute. Hello to all my Polish friends.
12: Oh, and I am Antonio Banderas.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Daniela Bluma z filmu Tulipany w RMF Classic. Jest 10 minut po 17. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam na ciąg dalszy programu Od Słowa do Słowa. Dzisiaj w specjalnym wydaniu z okazji Dnia Dziecka i będą kolejne niespodzianki. Zapraszam.
1: Naukowy Dzień Dziecka w RMF Classic.
0: Od samego rana dziś w RMF Classic z nami wyjątkowy gość Adam Mirek. Autor, który ma na koncie już 3 nagrody, mądrą książkę roku, a przecież dopiero co się rozkręca i właśnie napisał kolejną opowieść popularno-naukowo-przygodową dla młodszych czytelników. To książka zatytułowana Ktoś tu kręci. Pełna humoru historia, w której bohaterowie rozwiązują zagadkę porwania kury. Łukasz Wojtusik, który tę książkę czytał, znalazł w niej także wątek międzypokoleniowy. I oto Adama Mirka dopytał. Posłuchajcie.
2: W twojej książce Ktoś tu kręci, poza doświadczeniami, poza tym, czego dzieciaki mogą się dowiedzieć, i to jest dla mnie ważny element, jest ta opowieść meta. I ta opowieść meta, tyle możemy zdradzić, opowiada o tym, że pomiędzy pokoleniami, takimi jak wnuczek, dziadek, babcia, może dojść do spotkania i prawdziwego porozumienia.
3: Tak, trochę też o tym jest ta książka. Mhm. Ona jest trochę o relacjach, nie tylko rodzinnych, też przyjacielskich, ale faktycznie jest tu pewien konflikt i zarzewiem tego konfliktu jest pewna relacja rodzinna. Oczywiście bez zdradzania zakończeń, ale faktycznie ona odgrywa bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę. I cieszę się, że o tym mówisz, bo faktycznie jak pisałem tę książkę, to miałem z tyłu głowy gdzieś coś takiego, żeby ta książka oprócz tego, że jest o nauce, że jest o chemii, że jest przygodowa, że rozwiązujemy tam zagadki, że się uczymy faktycznie jakichś praktycznych rzeczy, no to też możemy z tego wyciągnąć jakiś morał, można powiedzieć.
2: No ale jeszcze dorzućmy do tego, że to, co mnie ujęło, że u ciebie świat roślin także się pojawia.
3: Pojawia się świat roślin, który jest zresztą inspirowany prawdziwym wydarzeniem mojej wizyty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie to właśnie zachwyciłem się tym światem roślin. Rośliny, które pojawiają się w mojej książce, które opisuję podczas kiedy to bohaterowie odwiedzają oranżerię, to są rośliny, które ja widziałem w Ogrodzie Botanicznym UJ.
2: Są takie rośliny straszne i piękne, i straszno piękne.
3: Straszne, piękne, pachnące, śmierdzące, różne, bardzo, bardzo różne, wielkie, małe. Jest na przykład taka roślina, która na stawie ma takie ogromne liście, to jest taka lilia wodna z Amazonii. Te liście są tak mocne, że na nich może stać człowiek.
0: No i zrobiło się ciekawie, po więcej warto będzie sięgnąć do książki, a my mamy dla Was niespodziankę. Otóż z okazji Naukowego Dnia Dziecka, który świętujemy właśnie z popularyzatorem nauki Adamem Mirkiem, mamy dla Was konkurs. Trzeba napisać, czego Wy możecie nauczyć się od Waszego dziecka. No i oczywiście odpowiednio uzasadnić swoją odpowiedź. Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy zestawem książek oraz Laboratorium Glutologa, czyli zestawem edukacyjnych eksperymentów autorstwa Adama Mirka, który dzisiaj był naszym gościem. Serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie. Przypominam, napiszcie, czego możecie nauczyć się od waszego dziecka i uzasadnijcie swoją odpowiedź, a to wszystko wyślijcie mailem na adres redakcja@rmfclassic.pl. Zapraszam serdecznie.
1: Świętujemy Dzień Dziecka w RMF Classic z Adamem Mirkiem.

Hej dziewczyny i chłopaki, dziś gramy piosenki z waszych ulubionych filmów. To jest Międzynarodowy Dzień Dziecka w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube.

24 minuty po godzinie 17. Trwa magazyn Od Słowa do Słowa. Za chwilę wrócimy do rozmowy o książkach. Teraz posłuchamy muzyki. Nikita Magalow już za moment zasiądzie do fortepianu i zagra Fantazję Impromptu Cismol op. 66 Fryderyka Chopina. A teraz posłuchamy fragmentu z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza. To wykonanie orkiestry Concert Habau, którą prowadzi Ricardo Chailly.

0: Słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
1: Dzień Dziecka z książką w magazynie Od Słowa do Słowa w RMF Classic oczywiście cały czas trwa. Mówiliśmy już o zestawach książek Adama Mirka, na tym nie koniec, bo mam jeszcze jedną ciekawą propozycję dla Was, książkową, o której teraz co nieco opowiem. Wydawnictwo Literackie wypuściło kolejną książkę autorki bestsellerowych serii dla dzieci, Agnieszki Stelmaszyk, którą znacie z takich serii jak Mazurscy w podróży czy Kroniki Archeo. Teraz mamy nową serię Eskadra Podniebnych Podróżników i część pierwsza, Niesamowite przygody Bereniki Szprot, Zagubiona przesyłka. To bardzo piękna opowieść o dziewczynce, która widzi więcej, dostrzega znaki i tajemnice, które łatwo umykają innym. Gdy pewnego dnia otrzymuje zaproszenie do Eskadry Podniebnych Podróżników, trafia na Wyspy Szmaragdowe, ostatni azyl elfów, jednorożców i różnych niezwykłych stworzeń. No i tam, trochę przez przypadek, a trochę na własne życzenie, trafia do tajemniczej lecznicy, w której ratuje się magiczne istoty. Ale jak to w tego typu książkach bywa, oczywiście nic nie jest proste. Pojawiają się różnego rodzaju przygody, przeszkody, a nasza bohaterka wyrusza tropem pewnej zagadki. Berenika prowadzi też notatnik, w którym zapisuje fascynujące ciekawostki przyrodnicze, które pozwolą czytelnikowi ujrzeć świat pełen zagadek i niezwykłych zjawisk. Więc z jednej strony mamy niezwykle ciekawą, wciągającą opowieść przygodową, a z drugiej strony sporo rozwijających naukowych treści dla młodego czytelnika podanych w sposób lekki i przyjemny, więc książka idealna dla tych, którzy lubią uczyć się i przyswajać wiedzę poprzez zabawę. A do tego, jeśli ktoś lubi świat smoków, elfów i jednorożców, to też będzie usatysfakcjonowany. Na uwagę zasługuje też autorka książki, Agnieszka Stelmaszyk, jest autorką książek dla dzieci i młodzieży, ale też podróżniczką. Jej bestsellerowa seria Kroniki Archeo, wydana przez wydawnictwo Zielona Sowa, sprzedała się w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Jej książki ukazały się w przekładach na języki bułgarski, chiński, rosyjski, ukraiński, czeski, estoński, fiński, niemiecki, włoski i wielu, wielu innych. Zatem, kto jeszcze nie zna jej książek, to myślę, że warto po nie sięgnąć. W tej najnowszej serii Eskadra Podniebnych Podróżników mamy część pierwszą, czyli książkę pod tytułem Niesamowite przygody Bereniki Szprot, Zagubiona przesyłka. To nowość z tego roku, a my mamy kilka egzemplarzy tej książki dla Was, jeśli ktoś ma w domu młodych podróżników żądnych wiedzy o przyrodzie i dziwnych stworzeniach, to ta książka będzie dla niego w sam raz, więc zapraszam. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze zaległości dotyczące prezentu z okazji Dnia Dziecka, to można o niego zawalczyć u nas. Piszcie w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie, dlaczego ta książka powinna trafić właśnie do Waszego dziecka. Raz jeszcze przypomnę adres w tej sprawie redakcja@rmfclassic.pl.

Nad pięknym, modrym Dunajem Jana Strausa II grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził ich Lauryn Mazel. Ja muzycznie poprowadzę Was jeszcze ścieżką dźwiękową RMF Classic przez motywy z serialu Bridgertonowie i fragment z soundtracku z filmu Footloose. O 18:00 pasaż ekonomiczny, a po nim program Muzyka i Medycyna, który poprowadzi jak zawsze Dariusz Stańczuk. Ja tam jeszcze na chwilę się pojawię w cyklu Dialog Emocjonalny i dzisiaj opowiem o książce brytyjskiej coachki, autorki książek zatytułowanej Jak znaleźć pewność siebie. Może kogoś z Was taki temat zainteresuje? Zapraszam około 19:50. A w magazynie Od Słowa do Słowa dziś to już wszystko. Katarzyna Chnat, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.

0: Zbliża się 18, już za chwilę pasaż ekonomiczny RMF Classic, a po nim program Muzyka i Medycyna, który poprowadzi Dariusz Stańczuk. Zapraszam, zostańcie z RMF Classic.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Fakt.

0: słabej pogody. Słabsza jest także konsumpcja, czyli nasze codzienne zakupy. Ograniczamy je, no bo słabnie skala podwyżek w polskich firmach, a dodatkowo czujemy niepewność związaną z wojną na Bliskim Wschodzie, a więc ograniczamy nasze większe zakupy, bo wolimy mieć poduszkę finansową. Ponieważ te dane nie były zaskoczeniem, to i polski złoty trzyma się stabilnie. Euro bez większych zmian kosztuje 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89 zł. Nasze spotkanie zakończmy bardzo dobrą wiadomością. Otóż benzyna wreszcie przestała kosztować 6 zł za litr. Pierwszy raz od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, czyli od 3 miesięcy, mamy piątkę z przodu. Minister energii wyznaczył nowe ceny maksymalne w przypadku paliw, no i od północy benzyna będzie kosztować nie więcej niż 5,95 zł. Właściciele samochodów z silnikami diesla na taką ulgę jeszcze muszą poczekać, no bo olej napędowy będzie mógł kosztować nawet 6,26.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Fakty i akty, tak w tym filmie gra Mark Knopfler. To już wieczorne RMF Classic, w poniedziałkowe wieczory. Przy dobrej muzyce rozmawiamy o współczesnej medycynie.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Po tym czerwcowym poniedziałku tego nie widać, ale zapowiada się upalne lato, ponoć najgorętsze w historii pomiarów. Trzeba będzie bardzo uważać na palące słońce, bo słoneczne oparzenia to jeden z głównych czynników rozwoju czerniaka, groźnego nowotworu skóry. O tym dziś będziemy rozmawiać. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, nazywam się Julita Zaczyńska-Janeczko, jestem specjalistą dermatologiem, wenerologiem. Zajmuję się dermatologią i dermatologią estetyczną, diagnozowaniem znamion barwnikowych, leczeniem skóry. Czerniak, nowotwór wywodzący się z komórek melanocytowych, dotyczy najczęściej skóry jako największego organu naszego ciała, ale może też występować w innych miejscach naszego ciała, czyli może występować na śluzówkach zarówno przewodu pokarmowego, układu oddechowego, a także w gałce ocznej, w błonie naczyniowej.
0: Czerniak naszym tematem dziś, a sprawa to poważna i dotycząca nas wszystkich, bo na szkodliwe promieniowanie UV wszyscy jesteśmy wystawiani i to od dziecka, co 1 czerwca zwłaszcza warto przypomnieć.
2: Czerniak złośliwy stanowi 2% wszystkich nowotworów, ale z uwagi na jego właśnie złośliwość jest szczególnie traktowany przez dermatologów i przez lekarzy różnych specjalności, ponieważ jest to nowotwór złośliwy interdyscyplinarny. Na początku czerniakiem złośliwym, jego diagnostyką i pierwszymi krokami w próbie leczenia pacjenta zajmują się dermatolodzy, lekarze pierwszego kontaktu. Natomiast później przejmują rolę chirurdzy onkolodzy, radioterapeuci. I w związku z tym jest to bardzo poważny problem, ponieważ jest to nie tylko problem medyczny, ale również społeczny.
0: Jak mierząc się z tym problemem, dbać o dobrostan skóry? O tym porozmawiamy, jak też o wykrywaniu i nowoczesnych terapiach czerniaka. Doktor Julita Zaczyńska-Janeczko będzie z nami do 22. Za chwilę zaczniemy od ważnych, dotyczących czerniaka medycznych danych, ale najpierw jeszcze temat z filmu Biały Kanion.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Francisco Tárrega i gitarowe wspomnienia z Alhambry. Poniedziałkowy wieczór w RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna. Miesiąc świadomości Czerniaka podsumowuje dziś dermatolog dr Julita Zaczyńska-Janeczko. W ciągu ostatniej dekady liczba zachorowań na Czerniaka w Polsce podwoiła się.
1: W tym momencie jest to 4200 do 5000 przypadków, nowych przypadków rocznie. Jest to bardzo duża ilość, ale z uwagi na to, że my sami możemy zdiagnozować czerniaka, możemy pomóc w diagnostyce czerniaka, jak i też lekarze, którzy mogą zdiagnozować poprzez różnego rodzaju badania diagnostyczne, nieinwazyjne, niebolesne. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie czerniaka jest stosunkowo proste i możemy pacjenta wyleczyć. Jeśli wcześnie zdiagnozujemy czerniaka złośliwego, jeśli sposób naciekania tkanek jest mniejszy, 0,8 mm do 1 mm, to wyleczenie stanowi 90 do 100%. I jest to bardzo duży odsetek w stosunku do innych nowotworów złośliwych. Oczywiście czerniak jest bardzo poważnym schorzeniem, ponieważ bardzo szybko przerzutuje. I może przerzutować nie tylko do węzłów chłonnych, okolicznych węzłów chłonnych, tak zwanych wartowniczych, ale też do płuc i do mózgu. W związku z tym diagnostyka, profilaktyka, wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o życie i zdrowie pacjentów.
0: Warto przy okazji obalić dermatologiczny mit o tym, by znamion nie ruszać, bo to tylko podrażni raka. Przeciwnie, w przypadku podejrzanej zmiany skórnej, chirurg zmianę usuwa, potem badanie patomorfologiczne ustala, co to jest za zmiana. Jeśli jest złośliwa, stosuje się biopsję wycinającą, prawda?
1: Natomiast jeśli się okaże, że węzły najbliżej leżące, tak zwane węzły wartownicze, są nacieczone, są przerzuty do węzłów, no to musimy zastosować już też wycięcie węzłów chłonnych, radykalne, i radioterapię, chemioterapię. Diagnozujemy węzły oczywiście przy pomocy promieni gamma, izotopów, różnego rodzaju metod i pacjenci mogą skorzystać z refundowanych terapii, immunoterapii, bo istnieją metody, które wykorzystują nasze komórki, nasze limfocyty, które powodują naciekanie guza, które są sprowokowane do niszczenia guza. Więc to jest taka, można powiedzieć, samoobrona.
0: Już jest to po prostu możliwe w leczeniu, w terapii.
1: Tak, oczywiście.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Do rozmowy o czerniaku wrócimy po 19:00. W naszym kinie teraz aktor zmagający się z nawracającym rakiem skóry. Leczy się pilnie, a przy tym apeluje do fanów w sprawie regularnego stosowania kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Hugh Jackman tak śpiewa w filmie Król Rozrywki.

przytupem rodziny Adamsów na tej filmowej, dźwiękowej ścieżce muzyka Marka Szajmana. To jest poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Dariusz Stańczuk do słuchania zapraszam. Mozart z fletowym koncertem D-dur. Cudownym już za chwilkę, a teraz wiolinistka utalentowana Marie Samuelsen nam zagra.

0: Mozart i finał fletowego koncertu D-dur. Muzyka jak przyjemny, ciepły wietrzyk. Upalne lato się zapowiada, ba najgorętsze ponoć w historii pomiarów będzie to lato, a klimatyzacja, wiadomo, pożera prąd i pieniądze. Jest jednak stary sposób na to, by kosztem niewielkim i bez zużywania prądu obniżyć temperaturę naszego lokum. Prosty sposób na skwar już starożytni mieszkańcy południa Europy mieli. Malowali dachy i ściany na biało. Dziś wiemy, że obniża to temperaturę w domu nawet o 4 stopnie w skali Celsjusza. Efekty schłodzenia wzmocnią żaluzje, zasłony, a w najgorętsze godziny zamknięte okna, co odetnie napływ gorącego powietrza z zewnątrz. Do tego stosujemy wieczorną i nocną wentylację. Tu otwieramy okna naprzeciwko siebie, a jak jeszcze włączymy w cały proces wentylatory z lodem, będzie już całkiem fajnie i zdrowiej, choćby dla serca.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: O, jeszcze zimny prysznic wydaje się dobry na upały, ale lepszy jest prysznic chłodny. Prysznic zbyt zimny może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Rzecz naukowo przebadana. Warto to zapamiętać. Wspomniane czasy starożytne teraz w naszym radiowym kinie. Gladiator, tak tutaj śpiewa Lisa Gerrard.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
10: Dobry design i nowinki zza oceanu.
9: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
10: To nasz plan na życie z klasą.
9: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
11: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszacowują.

0: Panamagorium, cudowne emporium i temat Aleksandra Despla. W Dniu Dziecka symbolicznie w Szczecinie ruszyła budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. To będzie największy tego typu obiekt w kraju. Nowoczesny pięciokondygnacyjny budynek zaprojektowano tak, by na dachu miał lądowisko dla śmigłowców. Na parterze będzie dziecięcy SOR. W centrum znajdą się m.in. kliniki chirurgii onkologicznej, urologii, ortopedii, oddział anestezjologii, a także blok operacyjny. Wmurowanie kamienia węgielnego uświetniło odczytanie listu dla przyszłości, który trafił do kapsuły czasu umieszczonej w fundamentach. Kiedy otworzycie tę kapsułę za 100 lat, cytuję, lekarze będą tu walczyć o ludzkie zdrowie, wykorzystując najnowsze zdobycze medycyny, będą rozjaśniać twarze pacjentów, których schorzenia wydają się dziś nieuleczalne. To z listu do przyszłości. Z umów i planów budowy wynika natomiast, że Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci w Szczecinie działać zacznie za niecałe 2 lata. Trzymamy kciuki.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: W naszym kinie już za chwilę korzystnie na dobrostan wpływająca muzyka filmowa Maxa Steinera Przeminęło z wiatrem. To będzie już teraz temat Mika Jaggera i kolegów Painted Black, wersja, którą znacie z filmowej produkcji Wednesday.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: płyta Brooke Green, muzyka Gustawa Holsta. To jest poniedziałkowe wieczorne RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna wraz z dermatolog dr Julitą Zaczyńską-Janeczko. Podsumowujemy dziś maj, czyli miesiąc świadomości czerniaka. Ale i po maju przecież mówić o tym trzeba, tym bardziej, że przed nami bardzo ciepłe, słoneczne miesiące i wzmożone oddziaływanie groźnych promieni UV. Dzień dziecka poza tym mamy i z tej okazji warto wspomnieć o konieczności dbania o skórę najmłodszych, także pod kątem czerniaka.
1: Jeśli dziecko, skóra dziecka ulegnie poparzeniu, wytworzy się rumień i ewentualnie następstwem tego są później powstanie pęcherzyków na skórze, bądź też nawet martwica, to wtedy w przyszłości może dojść do wystąpienia czerniaka. Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo szkodliwe, ponieważ prowadzi do mutacji komórek. Dochodzi do mutacji genów kodujących białka, które przekazują informacje wewnątrz komórki w zakresie podziałów komórkowych, w zakresie wzrostu. W dzieciństwie szalenie ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, dlatego że jeśli w dzieciństwie, w młodości wystąpi więcej niż 5 poparzeń skóry, to skutkuje to w życiu dorosłym około 50 roku życia najczęściej, bądź też wcześniej, bądź później, tworzeniem się komórek nowotworowych w postaci czerniaka złośliwego.
0: I tutaj pytanie mam, w 5 miejscach na naszej skórze, czy po prostu
1: pięciokrotny incydent poparzeniowy?
0: Na tym samym obszarze?
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie.
0: Czyli na całej naszej skórze?
1: Tak, w różnych miejscach.
0: W różnych miejscach.
1: W różnych odsłoniętych miejscach. Dawniej uważano, że małe dziecko do 6 miesięcy życia nie powinno być eksponowane, a obecnie uważa się, że do roku nie powinno być eksponowane na promienie świetlne, powinno być trzymane w wózeczku bądź przy rodzicach w półcieniu. Zabezpieczone oczywiście nakryciem głowy, a także ochroną przedłużoną na kark, bo o tym się zapomina. Powinny być dla takiego bobasa nałożone skarpetki na nóżki. Powinno być po prostu chronione przed promieniami ultrafioletowymi typu A i typu B.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Warto też wspomnieć, że pamiętając o czerniaku, możemy zawsze zastosować tak zwane samobadanie niepokojących zmian na skórze, a czerniak to nie tylko czerń w różnych odcieniach, prawda?
1: W przypadku zmian podejrzanych bądź złośliwych obserwujemy jeszcze kolory czerwone, szaro-niebieskie, różnego rodzaju barwy, które mogą być również pokryte takim jakby welonem szaro-popielatym. Czerń nie jest tylko i wyłącznie jedynym wskaźnikiem.
0: Tak.
1: Wręcz przeciwnie, jeśli po prostu są różnokolorowe te zmiany, jeśli są różne odcienie tych barw, to jest bardziej niebezpieczne. Oczywiście najbardziej złośliwy czerniak jest bezbarwnikowy i wtedy jest trudny do zidentyfikowania. Oprócz tego jeszcze musimy zwrócić uwagę na średnicę. Jeśli średnica zmian jest powyżej 5 mm, to musimy na taką zmianę zwrócić baczną uwagę.
0: Kolor to jeden z kilku elementów całej układanki w samobadaniu, w rozpoznawaniu czerniaka. O tym jeszcze wspomnimy. Tymczasem Beatlesi z songiem słonecznym. Song ten napisał George Harrison, chodząc z gitarą u kolegi Erika Claptona w ogrodzie, gdzie przed słońcem można się było w razie czego schować.

Pod osłoną nieba i z tego filmu temat Ryuichiego Sakamoto. Do kadrów z filmu Uwolnić orkę zaśpiewa Michael Jackson. Będzie 104. londyńska symfonia Haydna. Tymczasem Reinaldo Hahn i jego kompozycja A Chloris. Albrecht Mayer, oboista i londyńska Academy of St. Martin in the Fields. Słuchacie RMF Classic.

0: Finał 104. Londyńskiej Symfonii. Autorem tej muzyki dobroduszny Papa Haydn, czyli Józef Haydn, pierwszy wiedeński klasyk. Jak przestać się przejmować się opinią innych i odważyć się sięgać po więcej? Czy pewności siebie można się nauczyć? I co można zrobić, by uwierzyć we własne możliwości zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym? Holly Matthews pisze o tym wszystkim w książce Jak znaleźć pewność siebie. To pełen praktycznych wskazówek poradnik, z którego wynika, że większa wiara w siebie jest w zasięgu każdego z nas. Książkę przeczytała i poleca Katarzyna Chnat.
1: Mentalnie i rozwojowo w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
2: Pewność siebie nie jest darem, z którym się rodzimy. To umiejętność, której można się nauczyć, ćwiczyć ją i rozwijać przez całe życie. Pisze o tym w swojej kolejnej książce Holly Matthews, brytyjska coach, ekspertka od budowania pewności siebie, nagradzana autorka książek o rozwoju osobistym, która od lat pomaga ludziom budować odporność psychiczną i odzyskiwać wiarę w siebie. I muszę Państwu powiedzieć, że myślałam, że to będzie taki kolejny poradnik z rodzaju tych, które mówią, że możesz wszystko, że ograniczenia są tylko w Twojej głowie, ale ta książka mnie zaskoczyła i to bardzo pozytywnie. Po pierwsze wyjaśnia i tłumaczy pewne zjawiska, a potem daje propozycje rozwiązań, po które każdy z nas może sięgnąć. Oczywiście, że nie każdy z nas odnajdzie się w każdej z metod, ale dzięki zrozumieniu zasady można próbować dopasować do siebie te narzędzia i te metody, które z nami w jakiś sposób rezonują. Sporym atutem tej książki jest też sposób, w jaki autorka rozprawia się z przekonaniem, że musimy być idealni, żeby zasługiwać na sukces czy akceptację. Ona pokazuje, że źródłem pewności siebie nie jest perfekcja, ale samoakceptacja. No i zachęca czytelników do spojrzenia na własne błędy czy potknięcia nie jak na porażki, ale jako na naturalną część naszego rozwoju. A to podejście może być szczególnie cenne dla osób, które często rezygnują z nowych wyzwań, bo boją się niepowodzeń. No i tak jak już mówiłam, książka oferuje wiele praktycznych ćwiczeń i refleksji, które pomogą nam lepiej zrozumieć własne ograniczenia. Autorka uczy, jak zmienić wewnętrzny dialog, jak przestać uzależniać swoją wartość od opinii innych i jak stopniowo wychodzić poza strefę komfortu. I opowiem Wam to na przykładzie choćby pierwszego rozdziału, który dotyczy wystąpień publicznych. Na początku w tym rozdziale dowiadujemy się, skąd bierze się w nas lęk przed wystąpieniami. Możemy przeanalizować najczęściej pojawiające się myśli i przekonania na ten temat, a potem dostajemy konkretne wskazówki, co z tym robić, jak sobie pomóc i jak to wytrenować. Uczymy się technik oddechowych, technik opanowania stresu, a w końcu dostajemy konkretne wskazówki dla występujących, jak zachowywać się na scenie podczas wystąpień, co robić z rękami, jak utrzymać kontakt wzrokowy, jak się poruszać, czy jakich ruchów unikać. I wreszcie na końcu, jak zakotwiczyć w sobie pewność siebie i umieć sięgnąć po nią wtedy, gdy jest nam potrzebna. No i taki schemat znajdziemy w każdym zagadnieniu, w każdym rozdziale tej książki, a te rozdziały dotyczą również sytuacji społecznych, wyzwań rodzicielskich, rozmowy kwalifikacyjnej, są też wskazówki dotyczące rozwoju zawodowego czy stawiania granic. Wniosek na koniec? Pewność siebie nie jest czymś, co mają tylko nieliczni. To nie jest tak, że trzeba się z tym urodzić. Można się tego nauczyć i budować małymi krokami każdego dnia. Tak przynajmniej wynika z tej książki, więc jeżeli szukacie inspirującej, praktycznej i życiowej lektury na ten temat, to po tę książkę warto sięgnąć. Przypomnę, Holly Matthews, Jak znaleźć pewność siebie. Serdecznie polecam.
1: O emocjach i rozwoju osobistym rozmawiamy w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
0: Dialog emocjonalny to, przypomnę, istotny składnik poniedziałkowego wieczoru i magazynu Muzyka i Medycyna. Ciekawe książki o rozwoju osobistym wyszukuje Katarzyna Chnat. Kolejna rekomendacja Kasi w ramach cyklu Dialog emocjonalny za tydzień w poniedziałek o 19:50. Michael Jackson tymczasem nam zaśpiewa.

0: reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Heitor Villa-Lobos i jego popularna suita brazylijska. Znów są aktywne w lasach, w parkach, na działkach i w naszych przydomowych ogródkach. Kleszcze atakują i niosą z sobą ryzyko boreliozy, a także kleszczowego zapalenia mózgu, przed którym ratuje tylko szczepionka. W walce z kleszczami stawia człowiek na spreje odstraszające, pomóc mogą długie ubrania, czy po prostu unikanie zarośli, które kleszcze bardzo lubią. Tymczasem szwedzcy naukowcy przekonują, że skuteczny oręż w walce z kleszczami znajdziemy w kuchni, w koszyczku z warzywami. O zwykły czosnek chodzi. Badania pokazały, że osoby, które codziennie zjadały jeden lub dwa ząbki czosnku, miały o 30% mniej kleszczy niż pozostali uczestnicy badania. Komu zapach i smak czosnku dość ostry nie przeszkadzają, to choćby teraz do kolacji jeden posiekany ząbek warto na ząb wziąć.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Na kleszcze naprawdę uważajcie, bo o tej porze roku w intensywnym są te pajęczaki na tarciu. U nas dla odmiany miły napór najpiękniejszej muzyki filmowej, Portret damy zaraz w naszym kinie i temat Wojciecha Kilara. Teraz Hans Zimmer i muzyka z filmowej produkcji pod tytułem Holiday.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Gioachino Rossini i w uwerturze jego Wilhelm Tell. Poniedziałkowe RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna. Dziś podsumowanie miesiąca świadomości czerniaka, bardzo groźnego nowotworu skóry. Dermatolog dr Julita Zaczyńska-Janeczko mówiła już o konieczności ścisłej ochrony skóry najmłodszych dzieci przed promieniowaniem UV. Dorośli oczywiście też chronić się w kontekście czerniaka powinni. Pomocna na pewno będzie choćby odpowiednia garderoba w upalne dni.
1: Tak, oczywiście. Czapka z daszkiem, kapelusz z szerokim rondem, bądź też odzież, która jest bardzo popularna w krajach, gdzie współczynnik zachorowania to jest 30 osób na 100 tysięcy populacji. W Australii mamy do czynienia z taką statystyką. Jest to najwyższy współczynnik zachorowania na czerniaka na świecie.
0: I to jeszcze mają taką dosyć jasną karnację często.
1: Tak,
0: ci biali Australijczycy.
1: Tak, czynnikiem predysponującym do wystąpienia tej choroby jest jasna karnacja skóry, czyli osoby z fototypem skóry pierwszym, drugim, osoby o kolorze skóry bardzo jasnym, o jasnych, rudych włosach z piegami, jasnych, niebieskich tęczówkach. Te osoby są bardziej narażone, bo one po prostu mniej produkują barwnika skóry, jakim jest melanina, która chroni przed poparzeniami. I nie tylko odzież ochronna chroni, ale też stosowanie kremów z filtrami przeciwsłonecznymi. Jest to tak zwany sun protection factor, SPF, który chroni nas przed negatywnym działaniem promieniowania ultrafioletowego typu A i typu B. I ten sun protection factor jest to iloraz minimalnej dawki promieniowania, która powoduje rumień na skórze, która jest wcześniej posmarowana kremem z filtrem, do minimalnej dawki promieniowania, która wywołuje rumień na skórze niechronionej. I w związku z tym wyróżniono różne rodzaje filtrów. Filtry słabe, średnie i wysokie. Dawniej w Europie występowały filtry bardzo wysokie, ale uśredniono je i ustalono, że najwyższy filtr jest 50+. To jest najwyższa protekcja. Ale niestety to nie jest takie proste. Uzgodniono również z powodu wykonanych badań wcześniejszych, że SPF działa tylko w 27%. W związku z tym, jeśli posmarujemy skórę filtrem 50+, to chronimy się przez 1,5 godziny, tylko i wyłącznie. Mało tego, jeśli wejdziemy do wody, to po każdym wyjściu z wody musimy ponownie posmarować. Wycieranie się ręcznikiem, wycieranie odzieżą też powoduje, że te filtry nie działają tak skutecznie. Ważna jest oczywiście fotostabilność tych substancji, które są substancjami fizycznymi, chemicznymi i mają na celu odbijanie i rozpraszanie, tak działają filtry fizyczne, albo pochłanianie tego promieniowania.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Z filtrami za pan brat jest i z niego przykład brać się trzeba. Aktor Ewan McGregor, który ma za sobą operację usunięcia czerniaka. Nowotwór wykrył dzięki rutynowej kontroli dermatologicznej. Na szczęście wszystko odbyło się jeszcze we wczesnym stadium czerniaka. Ewan McGregor teraz z czasów, kiedy jeszcze o chorobie nie wiedział. Ewan z kadrów z produkcji pod tytułem Moulin Rouge.

filmowy powrót siedmiu wspaniałych i niekultowa dźwiękowa ścieżka, temat Elmera Bernsteina. 20 minut jeszcze i będzie 21. Tu poniedziałkowy RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. Już za chwil parę kolejny odcinek naszej radiowej powieści. Rod Stewart nam zaśpiewa, Rocky wystąpi w naszym kinie, ale zanim to jeszcze projekt Hail Mary i z tego filmu temat Daniela Pembertona.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: O ile w pierwszych latach małżeństwa rodzice stosunkowo mało czasu spędzali w domu, wyjeżdżając często za granicę, skutkiem czego zostawaliśmy pod opieką babki w Bodzechowie lub Małoszycach, o tyle po rozpoczęciu nauki przeze mnie i Janusza, matka z wielkim poświęceniem i zamiłowaniem objęła nad nią kierunek. Jej chyba zawdzięczamy wszyscy, a szczególnie Witold, pasję do książek. Matka każdego prawie wieczoru czytała nam z początku powieści pani de Sigir czy Verna po francusku, później poważne książki historyczne czy z dziedziny sztuki. Te wieczory spędzone w różowym buduarze małoszyckim, jakże żywo po tylu latach, zachowałem w pamięci. Antonina była typowym przykładem ówczesnej matki. Wyniosłej, wydającej polecenia służbie, dbającej o najważniejsze sprawy, edukację, kulturę, duchowość swoich dzieci. Nie interesowała ją przyziemność, igraszki, dowcipy. Na jedynym zachowanym rodzinnym zdjęciu, wykonanym jeszcze przed narodzinami Witolda, Antonina w białej koronkowej sukni siedzi bokiem do aparatu. Znowu widoczny jest tylko jej lewy profil. Na kolanach ma małą Irenę. Jan spogląda w dal. Tylko dzieci patrzą w obiektyw. Między rodzicami nie widać żadnej więzi, żadnej czułości. Starszy syn, Janusz, trzyma ojca za rękę i próbuje przytulić do niego głowę. Młodszy, Jerzy, zostaje z boku, za plecami matki. Wychodzi z kadru, znika. Kompozycja zdjęcia jest zadziwiająca, sztuczna. A wszystko przez nienaturalną pozycję Antoniny. Zachowały się dwie wersje tego ujęcia. Na drugim mała Rena już nie siedzi spokojnie na kolanach matki, ale zaczyna się wiercić, wstaje. Antonina przyciska ją do siebie, zachowując cały czas ten sam smutny wyraz twarzy. Wizyta w atelier fotograficznym Józefa Grodzickiego w Radomiu jest dla wszystkich stresująca. Te sztywne pozy w dziwnej scenerii, konieczność stania bez ruchu, może nawet groźny fotograf. Efekt jest niezadowalający. Widzimy poważnego ojca, wystraszone dzieci i zamyśloną matkę. Antonina ma dziwną fryzurę, włosy zmierzwione na czubku głowy, jakby krótkie, zaczesane na lewą stronę, z tyłu dłuższe, spięte w mały kok. Oto rodzina Gombrowiczów w 1902 roku. Irena ma 3 lata. Marietta Borewiczowa, kuzynka Gombrowiczów, mówiła o Antoninie, że jest oschła, surowa. Czy tak ją wychowano? Czy był to skutek nieustannego niepokoju i uzasadnionej zazdrości o męża, wielkiego kobieciarza? Próbowała walczyć o pozycję, szacunek, uznanie, organizując w domu wystawne fajfy, które wspominał później Witold.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Harry Potter i Komnata Tajemnic i filmowa muzyka Johna Williamsa. To jest magazyn Muzyka i Medycyna. Z kolagenem jest sprawa następująca. Kolagen to białko występujące w skórze, mięśniach, kościach i tkance łącznej. I tego białka im starsi jesteśmy, tym mniej produkujemy. Co daje oznaki starzenia? Zmarszczki, wiotczenie skóry i tak dalej. Dermatolodzy z Tufts University przebadali suplementy z kolagenem i dowiedli, że nie wchłaniamy kolagenu z tych suplementów. Niektóre suplementy kolagenu, zwłaszcza kolagen hydrolizowany, mogą poprawiać nawilżenie i elastyczność skóry, ale większość nic naszej skórze nie daje, ba, niektóre budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego, piszą naukowcy, lepiej skoncentrować się na potwierdzonych metodach ochrony skóry przed starzeniem. To stosowanie kremów z filtrami anty-UV, preparaty z retinoidami, no i dieta. Dieta bogata w składniki odżywcze, w białko i witaminę C.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: A jak chronić skórę przed czerniakiem, bardzo groźnym nowotworem? O tym dziś głównie mówimy w magazynie Muzyka i Medycyna. Kolejny wątek rozmowy rozwiniemy za chwil parę. Na razie w naszym kinie Dungeons, Dragons, złodziejski honor. I z tego filmu muzyka, za którą stoi Lorne Balfe.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Jan Sibelius i we fragmencie jego Karelia. To jest magazyn Muzyka i Medycyna. O czerniaku, groźnym nowotworze skóry, mówi nam dziś dermatolog dr Julita Zaczyńska-Jadeczko. Jak się okazuje, czerniak na skórze możemy rozpoznać sami. Łatwa do zapamiętania metoda to badanie w skali od A do E. A to asymetria, znamie często nie ma regularnego kształtu. B to brzegi, są zwykle nierówne. C to kolor. Barwy czerniaka są różne. To nie tylko odcienie czerni. D to średnica zmiany, ta powyżej 5 mm powinna już zwrócić naszą uwagę. No i wreszcie E jak ewolucja, znamie w krótkim czasie powiększa się. Samo badanie czerniaka to jedno, skórne zmiany bada nam dziś także nowoczesna aparatura, prawda?
1: Od ponad 25 lat, dokładnie od 26, mamy do czynienia z diagnostyką przy pomocy takiego mikroskopu dermatologicznego, jakim jest dermatoskop, bądź teraz nazwa dermoskop. I to jest urządzenie, które wykorzystuje światło spolaryzowane bądź niespolaryzowane z imersją do 15-20 razy. Czyli widzimy zmiany przy powiększeniu do 20 razy. I wtedy lekarz, dermatolog najczęściej przy pomocy dermoskopu może zobaczyć, to jest badanie screeningowe, przesiewowe, tak lub nie. Łagodna zmiana bądź podejrzana. Drugim badaniem, które jest dostępne, to są wideodermoskopy, które mogą obrazować w powiększeniu 20, 50, 70 razy, ale analiza komputerowa dotyczy tylko powiększenia 20 razy. Następną, bardzo istotnym urządzeniem do diagnostyki to jest mikroskopia konfokalna, czyli w laserze diodowym światło monochromatyczne może nam pokazać, czy zmiana nacieka tylko na skórek, czy granicę skórno-naskórkową, czy sięga głębiej do skóry właściwej, bo istotnym jest warstwa siateczkowata skóry właściwej. To jest taki graniczny punkt.
2: Tak.
1: Jeśli nie nacieka warstwy siateczkowatej skóry właściwej, to mamy do czynienia z bardziej łagodnymi postaciami czerniaka złośliwego. Następnym urządzeniem, które jest bardzo pomocne w diagnostyce znamion melanocytowych i czerniaka złośliwego, jest to dermatoskopia, która się wspiera sztuczną inteligencją. I wtedy na podstawie algorytmów 300 tysięcy zdjęć w chmurze, w wirtualnej przestrzeni, potwierdzonych badaniami klinicznymi, może być analizowana i możemy bardzo wcześnie wykryć zmiany o charakterze czerniaka złośliwego. Jeszcze przed zmianami, które widzimy i które w 100% możemy potwierdzić, możemy zdiagnozować.
2: Tak,
1: ale
2: na drodze porównywania tych obrazów przez
1: sztuczna inteligencja algorytm nam w tym pomaga, że możemy właśnie dużo wcześniej rozpoznać.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Dostępność nowoczesnych urządzeń do diagnostyki czerniaka cieszy, ale pamiętajmy, że najlepiej to cieszyć się i słońcem, i zdrową skórą ku słonecznej stronie. Idźmy dobrze skórę chroniąc. Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, scena z tej filmowej produkcji już teraz u nas.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: Piotr Czajkowski i marsz z baletu Dziadek do orzechów. Bywa tak zwanym twardym orzechem do zgryzienia, jeśli już się pojawi, a występuje nie tylko na skórze. Dermatolog dr Julita Zaczyńska-Janeczko o czerniaku, groźnym nowotworze, dzisiaj sporo nam opowiedziała. Kończymy spotkanie z panią doktor kilkoma jeszcze cennymi uwagami, choćby w sprawie godzin, w których nie powinniśmy się opalać. Tego rodzaju higiena też jest bardzo ważna.
1: Korzystajmy z kąpieli słonecznych poza godzinami od 11 do 16. Nie korzystajmy z solariów. Na przykład ciekawostka, w Australii absolutnie solaria są zabronione.
0: A kiedyś były takie modne tutaj u nas, tak, w naszym kraju nad Wisłą. Oczywiście nie mówiło się o takich rzeczach, o jakich my rozmawiamy teraz.
1: Oczywiście, ale bardzo ważna jest profilaktyka, czyli w dzieciństwie chronienie dzieci przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, stosowanie odzieży ochronnej z długim rękawem, czapeczki z daszkiem, z ochroną na kark, bądź też bluz, które na przykład białych, które mogą być substytutem kremu z filtrem 30. I im grubsza odzież, im ma ciemniejszy kolor, tym bardziej chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Stosujmy filtry bardzo często, co półtorej godziny, co dwie godziny, najrzadziej. Oglądajmy swoje ciało, nie podlegajmy jakimś modom, usuwaniu na przykład laserem niektórych zmian, które są podejrzane. Musimy najpierw je zweryfikować dermatoskopowo, dermatologicznie. W ostatnich czasach udowodniono, że niestety tatuaże są toksyczne i też mogą wywoływać nowotwory skóry, w tym czerniaka, bo czerniak nie powstaje tylko w skórze wcześniej objętej zmianami chorobowymi o charakterze znamion melanocytowych. On może powstać de novo, czyli w skórze niezmienionej.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Kto nie słyszał wszystkich porad dr Julity Zaczyńskiej-Janeczko, a było tych porad w kontekście czerniaka sporo, polecam podcast z naszej rozmowy. On niebawem znajdzie się na rmfclassic.pl. Muzyka i medycyna. Na tej stronie zresztą znajdziecie wiele ciekawych rozmów ze specjalistami z rozmaitych dziedzin medycyny. Polecam i dziękuję za spotkanie. Dariusz Stańczuk, Phil Collins, już teraz In the Air Tonight.

0: dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Rodziców. Nie, przepraszam, to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tak naprawdę to są dwa dni w jednym dniu, bo i Dzień Dziecka, i Dzień Rodziców. Jeden dzień, dwa święta. O jednym się pamięta. O drugim prawie nikt nie wie, więc i nie chcę was straszyć, rodzice, na prezenty jakoś nie liczcie. Światowy Dzień Rodziców nie jest nazbyt wiekowy i pewnie to miało wpływ na to, że nikt o nim dzisiaj nie wie. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła takie święto dopiero w 2012 roku. I wtedy specjalnie wymyślono, że Dzień Rodziców będzie właśnie w Dzień Dziecka. Dzieci o to nie pytano, czy się godzą na taką dywersję. Dlaczego? No bo wiadomo, jest takie porzekadło. Dzieci i ryby głosu nie mają. Zresztą głosu nie mają również bułki. A dlaczego akurat bułki? Bo one również mają dzisiaj swoje święto. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat 1 czerwca jest świętem bułki, ale być może ma to związek z tym, że dzisiaj, czyli tego samego 1 czerwca, obchodzimy również World Milk Day, czyli Światowy Dzień Mleka. Kto go ustanowił? Również nie wiem, nawet tego nie szukam, ale mleko do bułki całkiem zgrabnie pasuje. Natomiast niewiele mają wspólnego bułki z mlekiem z również wypadającym 1 czerwca świętem służby ruchu lotniczego. Mleko z bułką przecież samodzielnie nigdzie nie poleci, ale rodzice z dziećmi? Owszem, stąd wydaje się, że w trosce o spójność przekazu wszystkie te święta powinny zostać połączone w jedno, tak aby rodzice z dziećmi w pełnej harmonii 1 czerwca mogli jeść bułki z mlekiem na pokładach samolotów. Bilety oczywiście za darmo powinny przysługiwać wszystkim. Dzieciom, rodzicom, bułkom i mleku. No i oczywiście wszystkim służbom ruchu lotniczego. Organizacja Narodów Zjednoczonych, do pracy, bo służby ruchu wymieszają nam się z bułkami, z rodzicami, dzieci zachlapią się mlekiem, a samolotem nigdzie nikt nie poleci. Tak być nie powinno.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku otwarty skarbiec w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Owce koszące trawę w Katowicach i poznański etnoport i dużo, dużo kina. Zajrzymy też do nowej książki Wita Szostaka.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: W czerwcu wspominamy Tove Jansson. Mija 25 lat od jej śmierci i chcieliśmy przypomnieć dziś kilka książek, które ją przypominają. Najpierw mamy taką pozycję, ni to dla fanów, ni to wprowadzającą świat Tove Jansson.
2: Ja myślę, że ona jest bardziej dla fanów, znaczy dla tych, którzy już Muminki przeczytali wielokrotnie i chcieliby czytać coś jeszcze, więc dostają książkę, która jest pewnego rodzaju wariacją na temat. Jej autorem jest Filip Ardak. To jest znany także u nas autor książek literatury dziecięcej, który jest ewidentnym, zdeklarowanym miłośnikiem świata Muminków i właśnie Świat Muminków, tak brzmi tytuł tej książki, w pełni Świat Muminków stworzony przez Tove Jansson. I to jest coś w rodzaju leksykonu, pięknie wydany, duży format, grube oprawki, masę ilustracji, oczywiście zasadniczo Tove Jansson, ale też jest tam trochę innego jeszcze materiału związanego z jej twórczością i jej życiem. I to jest coś w rodzaju leksykonu, gdzie pojawiają się postaci, wątki, motywy znane nam dobrze z Doliny Muminków, więc przyjemnie do nich wrócić, zanurzyć się i przypomnieć sobie pewne rzeczy. Ale z drugiej strony Ardak poświęca też nieco uwagi jakby całemu zjawisku fascynacji światem Muminków. Mamy tam na przykład rozdział poświęcony kubeczkom muminkowym, które są bardzo powszechnie znane i używane w Finlandii, ale także poza nią.
1: Ja mam swoją kolekcję, ty masz swoją kolekcję.
2: Tak, i pilnuję jak oko w głowie. Dopóki nie zacząłem zbierać kubeczków muminkowych, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę cokolwiek zbierał. Okazuje się, że to bardzo wciąga. Więc jest to rzeczywiście takie wejście, przypomnienie sobie, zanurzenie się w tym świecie, nie dla kogoś, kto muminków nie zna, tylko raczej dla kogoś, kto muminki uwielbia i chce się po prostu nurzać w nich jak najbardziej.
1: Natomiast pierwszą taką książką, która pojawiła się na polskim rynku, była książka Boel Westin, Mama Muminków.
2: Dodajmy, że to w 2012 roku ona została opublikowana. Tak. I autorką przykładu jest Bogumiła Ratajczak.
1: Ja pamiętam, co to była zagradka, no bo dostaliśmy po raz pierwszy tekst monograficzny, który opowiadał biografię Jansson. Książka też bardzo bogato ilustrowana, więc tam były zdjęcia ze wszystkich możliwych okresów życia Jansson, jej rodziców, partnerki, wyspy i no właśnie okoliczności przyrody w Zatoce Helsińskiej.
2: I bardzo dużo o procesie twórczym, bo to, co na pewno zrobiło wielkie wrażenie wtedy, to jest uzmysłowienie czytelnikom tej książki, że Muminki stały się przekleństwem dla Tove Jansson. Na szczęście pewnie będzie miała ich dość, no bo przysłoniły wszystkie inne aspekty jej życia, no ale cóż, tak to jest z wielkim dziełem.
1: Tak, i ona jednak dorastała w domu, który wypełniały sztuki plastyczne i sama ta aktywność plastyczna dla niej była niezwykle istotna i trochę stała się mamą Muminków wbrew sobie, ale nie wbrew nam, co tu dużo mówić.
2: Nie, my rzeczywiście, choć cenimy inne aspekty twórczości Tove, no to Muminko fanami jesteśmy nieustająco. Tu robimy przerwę w naszych wspomnieniach muminkowsko-jansonowskich. Posłamy teraz kompozycji Hani Rani z filmu Wartość Sentymentalna. To wprawdzie nie o Muminkach, no ale też gdzieś tam na północ się dzieje.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do naszych wspomnień poświęconych Tove Jansson w związku z 25. rocznicą jej śmierci, ale jej obecność jest nieustająca. Także i książki samej Tove Jansson, te niemuminkowe, trafiły do nas wreszcie w całkiem sporej liczbie. Możemy czytać jej opowiadania, jej powieści, jej korespondencje, ale taką pierwszą autobiograficzną książką Tove, która lata temu wyszła, potem była wznawiana, jest Córka rzeźbiarza.
2: Tak, to znaczy wydaje mi się, że przed nią wyszło Lato, które też trochę autobiografizowało.
1: No ale to jednak jest powieść.
2: No dobrze, dobrze, masz rację. Natomiast to jest po prostu autobiograficzne wspomnienie. Pierwsza zresztą proza dorosła, tak zwana, w bibliografii Tove Jansson. Natomiast to było takie głębokie zanurzenie się w dzieciństwo Jansson, fantastycznie opisane. Jest tam na tyle dużo esencjonalnych rzeczy z głębokiego dzieciństwa, że niezależnie od tego, kim jesteśmy i co robimy i czy jesteśmy w stanie się utożsamić z dzieciństwem tej wspaniałej dziewczynki, no to nagle czujemy jakiś odświeżający, fantastyczny powiew dzieciństwa.
1: No bo ona pazur miała, pazur pisarski, to jest prawda, po prostu świetnie napisane, świetna obserwacja postaci.
2: No a dla czytelników muminków, no to ja też pamiętam, że to była nie lada gratka, nie? Że nagle ja byłem w stanie powiedzieć, a to już widzę skąd to się wzięło, już widzę czym ty za młodu nasiąkłaś i co później owocowało różnymi muminkowymi kontekstami.
1: Jeśli chcemy się zanurzyć w świat muminków tak naprawdę poważnie, to mamy ku temu sposobność, albowiem na polskiej arenie badawczej działa niejaka Hanna Dymel-Trzebiatowska, to jest badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego, która już dwie książki poświęcone muminkom opublikowała. W zeszłym roku ukazała się druga pod tytułem Przechadzki po Dolinie Muminków, perspektywa filozoficzno-literacka. To brzmi dość poważnie ten tytuł i to jest całkiem poważna książka, w tym sensie, że to są eseje napisane z rygorem właściwie naukowym. Znaczy tam jest bibliografia, tam są przypisy, tam są różnego rodzaju odniesienia do badaczy, ale to jest rzeczywiście takie bardzo poważne zanurzenie się w świat muminków, ale to nie jest książka, która próbuje nam tłumaczyć, o czym muminki są, tylko która próbuje, czy która używa muminków do tego, żeby pokazywać różne tematy podejmowane przez pisarkę. Na przykład w tym najnowszym tomie, tym, o którym właśnie opowiadam, mamy pierwszy esej poświęcony w ogóle domowi, dom jako miejsce, jako przestrzeń. Mamy drugi, który jest poświęcony relacjom męsko-damskim i potem pojawiają się kolejne eseje, w których będą brane na warsztat kolejne postaci, na przykład Małami czy Buka, z których bardzo poważne refleksje autorka będzie wyciągać. To jest takie głębokie, poważne czytanie. Dodam jeszcze, ten wcześniejszy tom translatologiczno-literacki Wędrówki po Dolinie Muminków jest też fascynujący, bo on z kolei pochyla się nad przekładem i odkrywamy, jak bardzo polska wersja, którą oczywiście wszyscy znamy, znaczy ci z nas, którzy nie czytają po szwedzku, no my nie bardzo, jak bardzo ona wpływa na nasze rozumienie świata muminków, które jest nieco inne niż gdybyśmy czytali oryginał.
2: No i dobrze, bo jeżeli już coś badać, to właśnie świat muminków, wydaje się to przedsięwzięcie nieskończone, bo tam jest tyle głębi i kontekstów, że można spędzić na tym życie. My tymczasem zostawiamy Państwa z inną skandynawską mitologią pod ręką. Muzyka z filmu Thor Ragnarok pana Marka Mattersboa.
1: Tam muminków chyba nie było.
2: Nie sądzę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

ty nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Jonasz milczy, Englot nie chciał gadać, nawet Meyer dołączył do ich paczki. Martwię się o niego. On się boi. Wiem, przyznała, ale to nie ma związku z tą sprawą. O czymś nie wiem? Długo by opowiadać, machnęła ręką. Jedna z tych kobiet, ta od dilera narkotykowego, on z nią rozmawiał na początku stycznia. I co z tego? Vera wzruszyła ramionami. Pewnie głowi się, o co tutaj chodzi. Może go zapytaj. Próbowałam, zaparł się. Nie znasz go, to kozioł. Wołami go nie ściągniesz z tej góry, skoro na nią wlazł. Wróci tylko jak będzie chciał. Siedzieli długo w ciszy. Werka zakiepowała Peta do opakowania po jogurcie, a potem podniosła głowę i spojrzała na Olchowika z przestrachem w oczach. A jeśli Lisek się myli?
2: Tak może być, przyznał policjant. Szkoda tylko, że mówisz to teraz, skoro pół miasta przesłuchuje rodziny ofiar.
1: Jeśli właściwy trop jest gdzie indziej, zda się to psu na budę.
2: Masz inny pomysł?
1: Zastanawiała się, a potem niepewnie pokręciła głową.
2: Masz, odgadł.
1: Nie wiem, krygowała się. Nic już nie wiem. Olchowik podszedł do zlewu, nachylił się i napił wody z kranu. Otarł usta rękawem.
2: Mów, bo strasznie śmierdzi w tym kiblu i chciałbym już coś zrobić.
1: Vera wstała, sprawdziła wszystkie kabiny. Były puste. Oparła się plecami o drzwi wejściowe.
2: Niech Doman z nim pogada.
1: Z kim? Z Hubertem.
2: Chcesz go znów włączać?
1: Olchowik wściekł się nie na żarty.
2: Niczego więcej nie wolno mu ujawnić. Jest w ścisłym kręgu podejrzanych. Tam, gdzie się pojawia, znajdujemy zwłoki.
1: Vera podeszła do policjanta i przytrzymała go za ramiona. Słuchaj, nie wiem, czy to ma sens, ale daj powiedzieć. Dopiero kiedy ta wariatka zaczęła gadać o włosach córki, olśniło mnie. Mówiła szybko, tak by nie miał okazji się wbić i jej przerwać. To Lindzie najbardziej zależało na zwerbowaniu go do sprawy. Wysłała synalka, żeby zajechał mu drogę i wkręcili go w śledztwo. Mnie przy okazji też zmanipulowali. Dotąd myślałam, że sprawa zaczyna się od Englota, od zabójstwa jego żony.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze.